Coś, co nie powstało nigdy, jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: No i ten numer to jest najlepszy budzik na tą porę. Zalia, tylko kochaj mnie. Na dzień dobry w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: I właśnie wszyscy wstajemy, moi drodzy. To jest zabawa, jaka praca, nie śpij, więc teraz waliacie. Wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama, stukasz mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Ci, którzy mają oczy szeroko otwarte już od jakiegoś czasu i po prostu srogo naparzają do roboty, to jest wasza chwila. Dajcie nam znać, jesteśmy z was dumni. Odezwijcie się, nagrajcie się. Niech cała Polska usłyszy, kto już jest w drodze.
0: Dokładnie, jak jesteś już na nogach, jesteś już w pracy, to po prostu się tym bezczelnie nam pochwal.
2: Oj, tego
0: Messenger
2: chcemy.
0: Albo Instagram RMF Max.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze tego nigdy absolutnie nie robiłeś. To jest ten moment, żeby cała Polska usłyszała, w jakim super zawodzie pracujesz.
2: A witają was Filip Kliber,
0: Karola Kowalska, Mateusz Marek
1: to i ja. Filip Kliber.
2: A, i Karola Kowalska.
1: Super, wstawaj, nie udawaj.

0: Akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: to nie ziewanko na koniec, tylko to Taylor Swift i jej Patient Zero specjalnie dla was od rana Fermy w Max.
1: Rewolucja na kolei naszej polskiej, nowy rozkład jazdy, 600 połączeń dziennie, punktualne przejazdy i odjazdy, szybsze połączenia, no to wszystko nam obiecuje PKP i to już od grudnia.
2: Tak, no to brzmi jakby Mikołaj miał zamienić się sanie na PKP i grunąć po torach, nie? No na pewno, tu mi Mikołaj jedzie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Lee Kelly, I Follow Rivers przed godziną 6, to właśnie dzięki temu numerowi nie śpicie i to nie śpicie dzięki RMF Max także. Super środa, co nie?
1: To jest nie tylko środa, tylko też dzień nauczyciela. Idealny czas na to, żeby sobie powspominać. Karolina, jaki był twój ulubiony nauczyciel?
2: Pan Artur od matematyki, który...
1: Z matematyki, odważnie.
2: Tak, bo on mówi pięknie o tym, jak bardzo nic nie umiem. Twój matełko.
1: Mogłaś na niego liczyć. Ja tak. To lubiłem Poloniński, panią Piotrowicz, panią Gnat, to z gimnazjum, to nie, no obudziły we mnie miłość do języka polskiego, no, na pewno.
0: Fajnie, tak, fajnie. Ja w ogóle całą rodzinę nauczycieli chciałem pozdrowić, ponieważ moja cała rodzina nauczycieli jest absolutnie, moja mama jest nauczycielką.
1: A, także... To dlatego zdawałeś, tak?
0: Co? Nie, dlatego miałem tyle kwiatów i czekoladek w domu, nie? Ale mama, ty nie nagrywaj głosówki, ty nie nagrywaj, ale za to...
2: Drodzy nauczyciele, jak już nie śpicie, a wiemy, że jesteście na nogach mimo swojego święta, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max, czego uczycie, jaka nauczycielska praca nie śpi.
0: To jest ten moment, w którym wy możecie nagrywać, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiliście. No to wchodzisz na Facebooka, drogi nauczycielu i droga nauczycielko, albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę i cała Polska dowiaduje się, jakim nauczycielem jesteś w swojej szkole.
3: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw i jak już was informowaliśmy, Sejm przyjął ustawę w sprawie nocnej prohibicji. W całym kraju ma obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano oraz całkowity zakaz reklamy i promocji napojów z procentami. Wkrótce ustawą zajmie się Senat, a później trafi do prezydenta. My na ulicach Mławy pytaliśmy, czy to dobre rozwiązanie.
4: Jak pan ocenia ten pomysł? Dobry, zły?
5: Nie pijący, więc mnie to wszystko, wie pan, co z alkoholami.
4: Ale będzie spokojniej dzięki temu, myśli pan?
5: Nie. Rozwinie się czarny rynek i będą bimber pędzić, pić jeszcze więcej.
6: Wrócimy do dawnych lat, że będą handlować, jak to się mówi, na lewelinach oczywiście. No.
7: Podejrzewam, że więcej tutaj handlarzy najdzie na to.
8: Jest tyle sklepów, że w dzień, jak ktoś będzie chciał, to może się zaopatrzyć.
3: Z mieszkańcami Mławy rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
9: To jest RMF Max Mazowsze.
3: Zaglądamy do Płońska, a tam trwają prace przy zbiorniku wodnym Rudki. Prace nie byle jakie, bo przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.
10: No w tej chwili wykonawca sprowadził już właśnie koparkę pływającą, zamontowaną na wysięgniku pompą. Te rufory pojawiły się około miesiąca temu. Zaczął wybierać materiał z nadzbiornika i system rurociągów przesyła je na przygotowane wcześniej pole odkładcze.
3: A kiedy planowane jest zakończenie prac?
10: Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2027 roku, ale w miarę postępów prac wykonawca będzie aktualizował harmonogram. Gramy po prostu w zależności od tego, jak będzie postępowało wybieranie materiału.
3: Mówił nam Adrian Klimiuk z Urzędu Miasta w Płońsku. Bezpieczeństwo w szkołach ciągle pod lupą. Wszystko to w związku z ostatnimi incydentami w placówkach na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak zabezpieczone są mławskie placówki. Burmistrz Mławy zapewnia, że szkoły są przygotowane i działają normalnie. Monitoring, dodatkowe zabezpieczenia, a w zespole szkół numer 2 także nowoczesny system zarządzania szkołą.
11: Objechałem wszystkie szkoły, także myślę, że nasze szkoły są bezpieczne. Cały czas w naszych szkołach są prowadzone spotkania z uczniami. Jest to specjalny program wdrożony w naszych szkołach. Na podstawie tego programu są spotkania z uczniami w każdej szkole, czyli na bieżąco spotkania z pedagogiem, z psychologiem w szkołach. To wszystko nasze szkoły mają w swoich programach na co dzień, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, komunikację z dzieckiem, o rozmowy, ale na pewno nic nie zastąpi dobrej rozmowy w domu z rodzicem.
3: Tyle od Piotra Jankowskiego, burmistrza Mławy. I na koniec jeszcze ważna informacja dla osób, które planują wizytę w planetarium i obserwatorium astronomicznym w Płońsku. Placówka działa w ograniczonym zakresie i tak będzie do początku listopada.
12: Trwają prace nad stałą wystawą poświęconą astronomii oraz Janowi Jędrzejewiczowi. Niestety ze względów organizacyjnych musimy ograniczyć dostępność seansów planetarium do minimum.
3: A to był Adam Derdzikowski, koordynator planetarium.
0: 2 minuty po godzinie 6:00, no i dzień dobry, we wstawaj nie udawaj. Kto tam nie śpi?
13: Na pewno nie śpią portowi operatorzy.
1: Tak, my tutaj też, operatorzy tych portów USB.
0: Wiecie, myszki, klawiatury, to jesteśmy my. Wstawaj, pozdro. Nie udawaj. Siemano wszystkim.

0: Środa rano, no chyba nigdy nie brzmiała tak dobrze. Neptunika, What If dla was w RMF Max, 8 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To jest ten moment, kiedy my sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Wy nagrywacie nam głosówkę, bez was wstawaj, nie udawaj po prostu nie istnieje, więc dobrze, że z nami jesteście od samego rana. Dziękujemy już teraz.
4: Dzień dobry! Kontroler jakości w podpoznańskiej fabryce autobusów.
5: No to czujemy się też sprawdzeni przy okazji. Dzięki za twoją robotę.
6: Hej, ja właśnie jadę na audyt do dostawcy szerokości.
3: No my też taki audyt, audycja, ale niech będzie, no.
7: Operatorzy ciężkiego sprzętu, operatorzy dźwigów.
5: No, brzmi poważnie.
3: Dźwigów?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: Ktoś tam... Moja mama jest nauczycielką historii. Nagrywam to za nią, bo mimo że nie śpi, to siedzi w domu i nie słucha radia.
3: No i zobacz, jak to jest robić wszystko za kogoś, nie? Dobrze, że jest.

0: Mega się jaramy tym, że możemy mieć dla was nowy numer od Miley Cyrus w RMF Max. 20 minut po godzinie 6, wstawaj, nie udawaj. No i najważniejsze informacje.
1: Słuchajcie, jak tam ci, co mają piece na pelet? Podobno jest z grosa, jest ciężko, bo ceny wystrzeliły. Produkcja nie nadąża, no popyt jest na pelet ogromny. Tona peletu to jest jakieś tak średnio między 2200 a 2800. Czyli są różnice, no ale no nie wiem, to 2,5 można uznać, że bardzo dużo.
2: No to trzeba po prostu zmienić nazwę najbardziej prestiżową. Takie, wiecie, coś w stylu Pelet Decor, Dolce i Pelet, Peletoni.
1: Pelet Sacze, Pelet Yor.
2: Aude per Pepeletto.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze.

0: wszystko, czego wam potrzeba rano w 6:30. Rosie, Bruno Mars dla was w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Mamy Dzień Nauczyciela, już o tym mówiliśmy, dlatego dzisiaj edycja zabawy Gdzie są klucze? Odbywa się w szkole.
3: No oczywiście, no, proszę, no, się uważnie, mogła wydarzyć, no.
2: Uważnie słuchać i zgadywać, gdzie są klucze, ale to edycja szkoła.
0: Także brzmi intrygująco.
3: Teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max i zgadujesz, gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze, ale to jest szkolna edycja, bo dzisiaj oczywiście Dzień Edukacji Narodowej.
0: No,
3: wiadomo.
0: Ważna informacja, nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o to, żeby ruszyć głową, ruszyć wyobraźnią, pogimnastykować mózg od samego rana. Prześlij nam głosówkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślisz, gdzie Mateuko schował klucze?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Wiadomo, nagrywasz, robisz sobie beczkę i robisz wszystkim dzień przy okazji. Na tym polega ta zabawa i o to chodzi w tym radiu.
3: Nie ma absolutnie złych odpowiedzi. Widzę, że już Rafał coś wysłał, Asia coś wysłała. Wow, Robert!

0: poza tobą nic. Numer, który na pewno z wami zostanie o poranku. Liwka, poza tobą nic, na 21 minut przed 7 w RMF Max.
1: Co robimy o tej porze? O tej porze rozwiązujemy zagadkę, gdzie są klucze, które Mateuko dzisiaj gdzieś schował.
2: W szkole. Dzisiaj jest edycja szkolna, Dzień Edukacji Narodowej. Mieliście różne ciekawe odpowiedzi, jak to zwykle jest, zrobiliście nam dzień.
1: Niesamowicie.
3: Klucze są zapewne na palcu nauczycielki, owijane jak lasso wokół palca, przykładane z ręki do ręki, zarzucając sweter.
2: To jest pejzaż malowany słowem, to jest malarska odpowiedź. To jest chyba plastyczny jakiś
0: talent. Lekcja plastyki to była, no.
4: Mateuko schował klucze w wiadrze od mopa.
2: O, nie używa, bo podłoga dalej brudna.
5: No jak to gdzie? Są u woźnego w kieszeni, a gdzie jest woźny? W domu.
2: No przecież dzisiaj jest wolne.
0: Znaczy,
2: no
0: po co ma iść do pracy? No.
6: Klucze oczywiście są w kantorku u pana Benia od wychowania fizycznego.
1: Raz.
0: Beniu. Każdy miał Benia w szkole.
7: Fartuchu higienistki.
2: A to są ciepłe wspomnienia. Przytuli, bo tak, wszystko idzie dobrze.
1: Zwłaszcza jak ci robisz szczepionkę albo grzebie w zębach. No, tak.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę Mateuko schował klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama Poranek RMF Max. Tam już możecie to oglądać.
8: Reklama. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: Dzień dobry.
18: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
17: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
18: Interesujące, ale co to?
17: Lokata banku pocztowego.
18: Biorę.
17: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
19: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Mazowsze.

0: Kurczę, ale ten numer buja po prostu niezmiennie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateusz.
2: W dobrych humorach od samego rana, a tym bardziej, że czytamy informację, że dzisiaj nowe 5 dych w ogóle wychodzi. NBP coś takiego wypuszcza, tak. Już nie będzie na banknotach wizerunku Kazimierza Wielkiego, tylko będzie inny król. Będzie Kazimierz Jagiellończyk. Także baczność.
0: Doczekał się w końcu.
2: Tyle czekał i w końcu ma. No.
3: A ja myślę, że to i tak jest kulą w płot, bo mogli tam zamiast króla dać po prostu księżula. No, byłoby bardziej na czasie.
2: No wiadomo.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: No bo wtedy też jeden księżulo w przeliczeniu to są dwie pizze.

0: Iwany Poranek robi wam humory. Jest 5 minut do godziny 7. Moi drodzy, czas, żeby posłuchać najważniejszych informacji. No ej, no przecież.
1: Już
0: no.
1: Za moment. Flash, sport, prognoza pogody. To wszystko jest już dla was gotowe. Kinga Nega w studiu, ale to za 5 minut.
2: Wszyscy mamy ogromne szczęście, a wystarczy tylko chwilę poczekać.
0: No. Właśnie o to chodzi za RMF Max. RMF Max. Flash, sport i pogoda. Punktualnie o 7.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.

0: What's up guys, this is Bruno Mars.
1: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: No i wjechała siódma, czas na Flash Sport i pogoda jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży w Karwi. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez armię. Teraz Małopolska i pożar zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu. Strażacy walczą z ogniem. Nad okolicą unosi się gęsty dym. W budynku składowane były między innymi opony. Policzono wszystkie syreny alarmowe w Polsce. Jest ich ponad 23 tysiące. Nie każdą można jednak uruchomić zdalnie.
5: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie.
4: Informował Jakub Rybski. Polacy pomału przekonują się do pracowniczych planów kapitałowych. Z programu korzysta już 4,5 miliona osób. To ponad 0,5 miliona więcej niż jeszcze 2 lata temu.
6: Podejście do pracowniczych planów kapitałowych różni się w zależności od regionu. W województwie mazowieckim ponad 86% uprawnionych mieszkańców uczestniczy w PPK. Na drugim końcu tabeli województwo warmińsko-mazurskie. Tam partycypacja jest mniejsza niż 40%. To wskazuje, że kluczem jest wysokość zarobków, bo im wyższe, tym chętniej odkładamy na emeryturę.
4: O czym informował Igor Skrzypek. Proszę schować telefony, wyciągamy karteczki, dzwonek jest dla nauczyciela. Brzmi znajomo? W Dniu Edukacji Narodowej pytamy Was o najbardziej kultowe teksty Waszych belfrów.
7: No to będzie na maturze.
8: Mam autorytet Wam kazać.
9: Mam nad Wami władzę, bo siedzę wyżej.
10: Rozsiadamy się, piszemy formatywa.
11: This guy multiply by this guy, downstairs, upstairs.
12: Pan na bizie zawsze mówi jak zadanka, to proste, łatwe i przyjemne. Zawsze tak powtarza.
4: No i tego Wam życzymy, by w szkole jak najczęściej było prosto, łatwo i przyjemnie. A z uczniami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Przemek Mzyk. Za godzinę sprawdzimy jeszcze, jaki powinien być nauczyciel idealny.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Dzisiaj Wuhan, polski pojedynek tenisistek. Iga Świątek dosłownie przed chwilą wygrała z Magdaleną Fręch i awansowała do 1/8 turnieju. Pierwszy set trwał 64 minuty, które wygrała Iga.
14: Mówimy tutaj o 8 rozegranych gemach w tym pierwszym secie, 6-2 dla Świątek, natomiast ten czas gry pokazuje, że nie było łatwo, że to był naprawdę interesujący set.
4: Podkreśla Patryk Serwański, w drugim Iga odpaliła już tryb turbo, no i była nie do zatrzymania. Hubert Hurkacz niestety odpadł z turnieju ITP Masters 1000 w Szanghaju. Emocje były do ostatniej piłki. Ostatecznie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina wygrał po zaciętym 3-setowym meczu. Piłkarki reprezentacji Polski pozostają w grze o Mistrzostwa Świata. W barażowym rewanżu pokonały Belgię 3-2. Losy awansu rozstrzygnęły rzuty karne.
15: Oddałyśmy całe nasze serce. Nasza drużyna zagrała niesamowicie z takim zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.
4: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji w drugiej rundzie baraży 2 mecz z Irlandią.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Im bardziej na zachód, tym więcej błękitu na niebie. Na wschodzie już więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, a na północy po południu możliwa nawet burza. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. Uwaga na silniejszy wiatr nad morzem. A o poranku -1 w Zakopanej. W Zakopanem tutaj oprócz bluzy na pewno przyda się kurtka. Tymczasem w Szczecinie już teraz mamy 13 kresek.
16: Ja chciałam powiedzieć, że trzeba zadzwonić do skrobaczek, żeby przygotowały się, bo mogą się przydać już niejutro.
4: Już tak.
17: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: A jakby tak powiedzieć, że tam wyciągamy parasoleczki i pogoda jest dla nauczyciela.
18: To byśmy dopiero zaskoczyli. Na szczęście dzisiaj nauczyciele są poza szkołą.
16: Ściskamy wszystkich nauczycieli.
18: 4 minuty po 7, wstawa, nie udawaj. Filip Kliber.
16: Karola Kowalska.
18: Mateusz Marek.
16: Dzień dobry.
18: I Kinga Dyga, która wróci za godzinę z najważniejszymi informacjami dla nauczycieli. I nie tylko.
4: Nie tylko.
3: Oni są w szkole, tylko nie mają wolne zajęcia. No dobra, wiadomo.
16: Nauczyciel zawsze na posterunku.

0: czas. Nasz ulubiony Oskar Cyms cały czas w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 9 minut jest po godzinie 7 w RMF Max. Dzisiaj wyjątkowa edycja zabawy do tablicy, proszę, bo...
2: Dzisiejsza kategoria
3: to nauczyciele! Z okazji oczywiście Dnia Edukacji Narodowej.
4: No to teraz tak, drogi nauczycielu, droga nauczycielko, którzy słuchacie teraz RMF Max, zgłoś się SMS-em pod 3001, pisząc, nauczycielem jakiego przedmiotu jesteś, ale tak, żeby zrozumiało to małe dziecko, czyli na przykład tak. Uczy o cyferkach.
5: No, pokazuje fajne książeczki.
3: Tak, albo biegamy w kółko i skaczemy wysoko, zajęcia na macie, macie piłkę i grajcie. Nie?
4: Dlaczego się zgłosić? No dlatego, że po pierwsze możesz zgarnąć prezent z okazji Dnia Nauczyciela, stówka kieszonkowego do wydania na głupoty, a oprócz tego jeszcze czekoladki i słodycze.
5: No wiadomo, i będziesz nas przepytywać, nic się nie przejmuj, drogi nauczycielu, nauczycielko, my cię przez to przeprowadzimy, tylko się odezwij koniecznie.
3: Koniecznie zrób to, jeżeli jeszcze nigdy takiego SMS-a do nas nie wysyłałeś albo nie wysyłałaś i jeżeli chcesz być na antenie RMF Max, żeby cała Polska usłyszała, jakim super nauczycielem jesteś. SMS pod 3001, jakiego przedmiotu uczysz, ale tak, żeby zrozumiało to dziecko, piszesz bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Wiemy, że macie dzisiaj wolne, że odpoczywacie, ale my się tutaj bawimy i do zabawy was zapraszamy. 3001.

0: To jest Karol G. To jest nasza zabawa do tablicy, proszę. Zgłaszali się do nas dzisiaj nauczyciele, pisząc, czego uczą, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci. Ktoś napisał, uczę dzieci, że kleju się nie liże i kredek świecowych się nie je.
1: Ja rozumiem, że godzina wyławcza jest, ale musimy podjąć z lektur.
2: No, jestem nauczycielem, który mówi, że albo macie piłkę i rób ta, co chceta, lub nie kop tej piłki. Najlepsze zgłoszenia, nie?
3: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ale i tak postanowiliśmy wybrać zgłoszenie, które brzmi: jestem tłumaczem świata, sprawdzam, jak działają różne rzeczy, od maleńkiej kropelki wody po ogromne gwiazdy na niebie, a potem opowiadam o tym dzieciom, żeby znały sekrety natury.
1: Długie, ale fajne.
2: I to jest, moi kochani, Sandra. Dzień dobry, Sandra.
4: Cześć, cześć.
2: Sandra, która jest nauczycielką fizyki i postanowiliśmy, że dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela Sandra nie odpoczywa, tylko przepytuje. Wstawaj, nie udawaj, więc Sandra, czy masz gotowe pytania?
4: Tak, mam gotowe pytania.
2: To uwaga.
3: Do tablicy, proszę.
2: Sandra, antena jest twoja. Dawaj, najpierw Karola.
0: O, świetnie.
4: Dobrze, okej. Zaczynamy od prądu elektrycznego. Jaka jest jednostka ładunku elektrycznego?
1: To proste, ale akurat nie będę się prześcigiwał. No dawaj. Dawaj, Karolina, dawaj.
0: Amper?
1: Dawaj,
0: nie.
4: Nie. Nie.
0: Volt, watt, volt, volt.
4: Nie.
1: No to ja nie wiem. Podaj nam odpowiedź prawidłową.
4: Kulomb.
1: Kulomb.
2: Ten podróżnik, no.
1: Mówiłem.
4: Prawie.
0: Teraz Mateuko.
1: Teraz ja, no, okej. Drugie pytanko.
4: Drugie pytanie. No to materiał z klasy siódmej, trzecia zasada dynamiki Newtona. O czym nam mówi?
1: Że ciało, jak się nie rusza, to nic się nie dzieje.
4: Nie, to nie ta, ale blisko.
1: O, dobra.
0: Ciało na ciało?
1: Ciało do ciała, no. Dobra, może
2: ja to sprawdzę.
4: Coś z ciałem, tak, nawet dwa ciała. Tak.
0: Że ciało A wpływa na ciało B wpływa, to ciało B wpływa na ciało A?
4: Tak, brawo.
2: O nie. Ona to wpisała w chat GPT.
0: Nie, dobra.
1: Ona to wiedziała, naprawdę to wiedziała, a ja o tym zapomniałem, Boże, ale wstyd.
0: Dobra, dobra,
1: jeszcze kaliber, no.
2: Ostatnie, dawaj do mnie.
4: Trzecie pytanie. No to może, co to jest napięcie prądu elektrycznego?
2: No to co jest pod kolanem. No napięcie, no co, no jak jest prąd, to musi być napięcie, natężenie, musi
0: o
2: być...
0: O Boże, już...
2: Żeby płynął.
1: Widzę, że szyjesz mega, dostałbyś może z tego kogoś topa albo coś.
2: Sandra, czy mogę dostać chociaż dwa na szynach?
4: Tak, możemy się umówić nawet na dwóje z minusem.
1: Jest! Jesteś wspaniała, najłaskawszy nauczyciel fizyki, jaki nam się mógł trafić.
0: To prawda, Sandra,
4: miło to słyszeć.
0: Wędruje do ciebie kieszonkowe, czyli fajna stówka do wydania na absolutne głupoty, no i oczywiście klasycznie czekoladki.
4: Super, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: 100 lat, niechaj żyje nam Sandra.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Z takimi nauczycielami, jacy są w RMF Max, to naprawdę ja bym chętnie wróciła do szkoły.
1: Pozdro nauczycieli wszystkich.
2: Absolutnie.

0: Blinding Lights od The Weeknd. Tak jest.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To fajny numer, no. Przeżywam, zaangażowałem się sercem w to.
4: Dziękujemy za twoje zaangażowanie i za twoje serce. A jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, to on będzie oglądany, te mecze, które będą się odbywać w Hiszpanii i w Andorze, na jednej z platform streamingowych. Tak, dokładnie. Mundial będzie można oglądać na Netflixie, nie?
0: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
5: Gdy wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
4: Pomij czołówkę.

0: Obudziłeś albo obudziłaś się rano i trzeba było skrobać szyby? A spokojnie, u nas w RMF Max przypominamy lato od samego rana. 7.39 i Another oraz 54 Ultra, czyli kawałek Talk to You. Absolutny hit tych wakacji, bo tak to właśnie było w RMF Max.
1: No to super, to u nas teraz Filip i Bianka. Co my na to?
0: No jasne, a co nie?
1: Filip Heiser ze swoją nowo, świeżo poślubioną żoną, słuchajcie, mają zostać ekspertami od budowania marki na rynku nieruchomości. Będą występowali na branżowej konferencji i będą opowiadali o tym, jak budować markę rynku nieruchomości.
2: Ja mam nadzieję, że wyłożą też swoją taką słynną teorię Heisera, tak? No. Jak możesz zrobić coś w pół roku, to po co robić to dłużej?
0: Efekty same przyjdą.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
7: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
8: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
6: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
8: Za darmo to uczciwa cena.
6: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.

0: Oh yeah, najlepsze numery to tylko w RMF Max. MJ Deli na 11 przed 8.
1: Karola i Mateusz.
2: Dzisiaj przypominamy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli.
0: No jeszcze i raz, 100 lat, 100 lat.
2: W związku z tym taki temat mamy o tej porze. Tajemnice pokoju nauczycielskiego.
3: No właśnie, ktoś tam był, co tam się dzieje, czy cokolwiek wiemy na ten temat. Jeśli ktoś coś wie, pozbierajmy te puzzle razem.
0: Ja kiedyś byłem w pokoju nauczycielskim, odnosiłem dziennik. I pamiętam, że wtedy absolutnie wszystko wtedy ucichało. Nie było żadnych rozmów. Absolutnie nikogo. No.
3: Ja kiedyś byłem i widziałem, że tam były stoły ułożone w kwadrat, że siedzieli przy kwadratowym stole, nie okrągłym.
0: Nie, to ważne jest.
3: Tak. Może wiecie, kto pije jaką herbatę, może macie jakieś inne plotki i tajemnice. Aha. No koniecznie nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
2: Tajemnice pokoju nauczycielskiego. Kto tam był, kto widział, jak ten pokój wygląda, co nauczyciele tam robią, co tam się dzieje. Głosówka. Czekamy. Na Messengerze albo Instagramie.
3: Najgorętsze.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Najgorętsze tajemnice, najciekawsze kawałki puzli, no to mamy za to gadżety, nie? Jakieś naprawdę, wybierzemy coś.

0: Eminem i Rihanna w RMF Max na 5 minut przed godziną 8. Pytamy was o to, jakie znacie tajemnice pokoju nauczycielskiego. Przesyłacie głosówki na Messengerze RMF Max. Na razie przyszło między innymi to.
1: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodowych.
0: To jest dopiero początek tego, co nagraliście.
2: Przebijcie to, przebijcie. Wysyłajcie nam głosóweczki na Instagramie Messengerze. A już za chwilę Flash Sport i pogoda w RMF Max. Też zostańcie i posłuchajcie.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.

0: Punktualnie 8 na zegarach, to jest RMF Max, Flash, sport i prognoza pogody ma dla Was Kinga Nyga.
1: Zapraszam. To jeszcze nie koniec prac nad ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Senackie komisje chcą zmian w przepisach. Co ważne, część poprawek popiera także resort cyfryzacji.
2: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
1: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród zmian jest także szybsze wejście ustawy w życie po 3, a nie 6 miesiącach. Powrót obowiązkowej służby wojskowej wciąż budzi emocje. Mniej niż połowa Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby, dokładnie 46%. Przeciw jest 38% ankietowanych, 16% nie ma zdania w tej sprawie.
3: Nie każdy chce trafić do wojska, tak? I nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
4: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy. W porównaniu do poprzedniego badania widać spadek poparcia dla tego pomysłu. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna to o poranku najzimniejsze województwa. W wyższych partiach Tatr mróz i śnieg. Turyści muszą już pamiętać o zimowych ubraniach.
5: Ciepła czapka na głowie wylądowała, tak?
6: Tak, tak, tak. Wczoraj tutaj byliśmy na Morskim Oku i przydała się. Widać, górne warstwy szczytów są pokryte śniegiem.
7: Skarpety bardzo fajne.
1: Usłyszał w Zakopanem Maciej Pałachicki. Tymczasem IMGW opublikował najnowszą eksperymentalną prognozę na najbliższe 4 miesiące. Początek zimy w Polsce może być wyjątkowo łagodny. Porządny mróz może chwycić dopiero w styczniu lub lutym. Dziś w RMF Max pamiętamy oczywiście o nauczycielach. Wszystkim życzymy
8: dużo szczęścia, żeby miło pracować z dziećmi.
1: No i to były życzenia Zosi z krakowskiego przedszkola. Starszych uczniów zapytaliśmy, jaki powinien być idealny nauczyciel.
9: Wyrozumiały na pewno, jeżeli się do czegoś na przykład nie przygotowuje, i odpuścić trochę tego dnia.
10: Uważam, że nauczyciel powinien być empatyczny, ale jednocześnie nie może być za miękki dla uczniów. Po prostu uczniowie mają za dużo luzu i też po prostu sobie odkładają na później. Też po prostu sami się opuszczamy wtedy, więc nauczyciel powinien być trochę taki srogi jednak też.
1: A mówili uczniowie z Warszawy.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Fantastyczny występ polskich tenisistek w Wuhanie. Iga Świątek, jak wiecie, awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę Fręch. Coś zaskoczyło w tym pojedynku?
12: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik.
1: Ocenia Patryk Serwański. Do zwycięskiej Igi Świątek dołączyła również Maja Chwalińska, która choć gładko przegrała pierwszego seta 1-6, to potem pokazała prawdziwą klasę. 6-1, 6-1. Wygrywając kolejne sety 6-1, 6-1. Wieczór z Ligą Mistrzów zapowiada się znakomicie. Mistrzowie kontra mistrzowie, czyli Manchester City i PSG. Dwie drużyny z najwyższej półki. No to może być jeden z hitów tej kolejki.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Kawa, obowiązkowo kurtka, no i można startować z tą środą. Poranne przymrozki w południowo-wschodniej części Polski, zdecydowanie cieplej na północnym zachodzie, bo tam już teraz 13 kresek. Sporo chmur i przelotne deszcze w centrum i na wschodzie. Najwięcej przejaśnień dzisiaj w Lubuskiem i zachodniopomorskiem. 10 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 15 stopni w Szczecinie, a w Gorzowie Wielkopolskim nawet 16 kresek.
11: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
13: RMF Max, hity na maksa.
14: Pogoda fajna, nie najgorsza, wiadomości nie najgorsze. Jakoś dam radę w tę środę chyba, nie?
15: No bo tak jest dzień nauczyciela, no hello, no.
14: Nie najgorzej tak jest.
16: Mój dobry beat.
0: Jeszcze jak przegryziesz jakąś czekoladką, od razu będzie lepiej.
15: To by się jakoś biometr poprawił, czy co?
14: Chyba ciśnienie mi się ustabilizowało.
15: Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry. 5 po 8.

0: Supergirl, 11 minut po godzinie 8 i od razu dzień lepszy z samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pytaliśmy was o to, co zobaczyliście, gdy weszliście kiedyś do pokoju nauczycielskiego, bo każdy z nas coś kiedyś widział. Tam był, coś widział.
4: Ma jakiś część tej układanki, a pokój nauczycielski ma mnóstwo swoich tajemnic. I co tam się dzieje? No sami pomyślcie, czy wiecie cokolwiek?
0: To jest trochę jak z UFO, w związku z tym... Czas posłuchać, co słuchacze RMF Max wiedzą o pokoju nauczycielskim.
5: Kiedyś weszliśmy do pokoju nauczycielskiego i zobaczyliśmy w boku Hana Solo zamrożonego.
4: O, w ogóle! W lodówce. To mógł być ten szkielet z sali od biologii, ale fantazja jakby nie zna granic.
0: Solo, dawaj dalej.
6: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodu.
3: To było ćwiczenie po prostu. Tak.
0: W kantorku. Dawaj dalej.
7: Kiedy bym nie weszła do pokoju nauczycielskiego, to oni tam mieli pełno słodyczy. No więc jak oni się tak najadali tymi słodyczami na tej przerwie i później przychodzili do nas na lekcje, tacy nafutrowani tym cukrem, no to później mieli ochotę na różne takie przepytanki, sprawdziany.
4: To się stąd bierze, dlatego jest tyle pytań w święta zawsze.
0: I dlatego wszyscy przynosimy cukierki na dzień nauczyciela.
4: No wiadomo.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Ściskamy mocno wszystkich nauczycieli. Mamy nadzieję, że zjecie dzisiaj tyle słodyczy, ile będziecie mieli ochotę zjeść i że nikogo nie trzeba będzie pytać, tylko że po prostu będzie można sobie klapnąć i odpocząć.
4: Co tam się dzieje?

0: Star Sailor i Offenbach grają w RMF Max 22 minuty po godzinie 8. Four to the floor robi nam środę w RMF Max.
1: A Polacy robią jacht Messiemu, jak się okazuje.
0: Polacy robią jacht Messiemu?
1: Dokładnie. Czytamy, że ten jacht ma cumować na Balearach i służyć mu po prostu jako takie miejsce odpoczynku. No fajnie ma być Messiemu.
0: Na emeryturze.
2: To rewelacja. No, tylko jak po hiszpańsku się mówi, będzie pan zadowolony.
0: No to będzie nasza duma narodowa teraz.
1: Wiadomo, kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba!
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też!

We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.

0: Eza. Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.

0: Nie 998, tylko 100 lat, 100 lat, 8.33, Dzień Nauczyciela dzisiaj, męskie granie Super Orkiestra.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A teraz pora na nasz radiowy dzisiejszy challenge, a jego nazwa to The Best of 2016. Czy uwierzycie, że te numery mają 10 lat?
0: Nie wiemy, co kto przygotował, znaczy ja wiem, co przygotowałem, nie wiem, co przygotowała Karola i co
4: ja
0: przygotował
4: też nie wiem,
0: Mateuko.
4: Co przygotowaliście.
0: I ja proponuję, żeby jednak zacząć ode mnie, dobra?
5: Dobra, dobra, spróbujmy, no.
0: Nie uwierzycie, że to ma 10 lat, nie?
5: Mocne.
0: Zapachniało karnymi z Portugalią, nie? No, wiem o tym
4: dobra,
0: doskonale.
4: Mateuko.
5: Moje teraz, tak?
0: Dobra, tak, teraz,
5: no
0: teraz
5: nie, to,
0: nie, nie, teraz Karola.
4: Okej, okay.
5: Dobra.
0: Dobra, uwaga.
4: Co? Nie uwierzycie, że to ma 10 lat. Pojechałem
5: na młociny rano. Co ma 10 lat?
4: Minion Wawrzyszew.
5: Wow!
0: Tako ma już 10 lat? Serio?
4: Tako ma już 10 lat.
0: Ale on szybko dorasta.
5: Ja muszę tylko uprzedzić, ja poszedłem w trochę inną stronę. I jakby skumajcie, że to ma 10 lat.
0: No dobra, zobaczymy w takim razie.
4: A?
5: A?
4: A?
0: No i co? No i zagra to, czy nie zagra?
4: A możesz śpiewać?
5: Przecież przygotowałem.
4: No to jest po prostu taki numer, to jest taki numer, że on aż nie może po prostu zagrać w radiu.
5: Puść mi to stąd.
4: Puść mi to z mojego komputera, uwaga.
0: Dobra, dawaj, no.

0: Warto było poczekać, przepraszam. Ale słuchajcie, no naprawdę, 2016.
1: Słuchajcie, musicie teraz zadecydować, który kawałek z 2016 roku jest najlepszy. Napisz nam na Facebooku albo na Instagramie RMF Max, który kawałek z 2016 wygrał.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No albo weź dopisz swój kawałek z 2016 roku. Też chcemy nie uwierzyć, że to ma już 10 lat.
1: Armin, to jest akurat nowy, Everlasting.

0: Tame Impala i jego Loser. Tak właśnie gra RMF Max specjalnie dla was o poranku i tak was pobudza, tak was rozbudza przede wszystkim.
1: Powstał taki raport, Szafa Polki i Polaka, który bada, co mamy w tych szafach. No i okazuje się, że jak kupujemy w second handach, to jesteśmy naprawdę dumni z siebie, że to robimy. Najnowsze badania pokazują, że chętnie też odzież naprawiamy, kupujemy w second handach, sprzedajemy na różnych platformach online. No po prostu druga, z drugiej ręki,
0: super.
1: Znaczy lepsze.
0: Czyli jesteśmy po prostu zaradni, tak?
2: Tak, tak. No, tak. Super, czyli ja to właściwie na studiach byłem zaradny. Można powiedzieć, od dziecka już byłem zaradny.
1: RMS Max. RMS Max. Pochodzę z zaradnej rodziny.
3: Tak. Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
8: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Ładne oczy masz.
4: A czy zdrowe?
3: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
4: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
3: Więcej na mazowia.pl.
0: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk na 9 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Ej, patrzę, dzisiaj w sejfach jest minimum 21 tysięcy złotych. Kurczę. Słuchajcie, jak nie próbowaliście szczęścia wczoraj, no to może dzisiaj jest ten dobry dzień. Mhm.
2: No, my tutaj może brzmimy trochę spokojnie, gdy mówimy o pieniądzach, ale na serio na nie patrzymy. No i w tym momencie w sejfach widzimy 1 000 000 złotych. Te pieniądze tutaj są.
0: Jeżeli chcesz zobaczyć ten 1 000 000 złotych na własne oczy, to po prostu musisz zgłosić się do zabawy i o nie zagrać, bo od zagrania do patrzenia na twój prywatny milion jest już tylko naprawdę, naprawdę jeden krok, nie?
1: A w ogóle jak już będziesz rozmawiać kiedyś w sprawie tej środowej wygranej na antenie, to pamiętaj, że mniej niż 21 koła to dzisiaj u nas nie dostaniesz, no, jeśli odbierzesz telefon oczywiście.
2: No to dobra, to teraz robimy tak. Łapiesz za telefon i wysyłasz hasło MAX SMS-em na numer 7467-0492 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl, bo ten milion naprawdę na ciebie czeka.
1: Fajna, sprawdzona zabawa, codziennie dreszczyk emocji. Śmiało!
0: Śmiało! Co nie zagrasz, zagraj!
2: MAX / na 7467.

0: Yeah. Jest to Catriel, Paco Amoroso. Sexy Magic, taki ma tytuł ten numer, no. Słuchajcie, RMF Max.
1: No najlepiej, no bo czego innego możecie słuchać. 6 minut pozostało do godziny 9.
2: No i o tej porze oczywiście zapraszamy was na to, co najważniejsze, czyli przecież i prognozę pogody. To już za moment, bo o godzinie 9, ale zostańcie koniecznie, bo po 9, ale będziemy dla was mieli super rzecz do zabrania ze sobą do pracy.
1: Uła, trzeba koniecznie tego posłuchać. Mateuszko już jest cały gotowy i...
0: A że tego suchara?
1: No, o tym mówię. No, ale
2: dobra, zero presji.
0: To faktycznie, no warto czekać, no.
1: Co, bo masz go, prawda?
0: No już,
2: no, ale nie, tak, tak?
1: Nie, no, masz go. Tam.
2: Sport. Bez sportu Flash i pogoda o 9:00. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max. No bo masz go. Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00, to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak. Dzień dobry, cześć, ruszamy. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów obiektu przypominającego drona. Policja odebrała sygnał w tej sprawie wczoraj po godzinie 18:00.
1: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona,
0: mówiła aspirant Agnieszka Zalewska, oficer prasowy komendanta policji w Pucku. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: We fleszu o 9:00 czas na szybką wizytę w Płońsku. Jak już Was informowaliśmy, przy Towarowej pojawiły się nowe nasadzenia.
3: Przy ulicy Towarowej, obok siedziby Muzeum Ziemi Płońskiej oraz Planetarium, zakończyły się prace ogrodnicze, będące częścią projektu Rozwój Infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.
0: Co konkretnie udało się zrobić?
3: W wyniku tych prac są tam nowe nasadzenia, trawnik z mikrokoniczyny i 3 nowe drzewa. Istniejący starodrzew w ramach prac związanych z tym projektem został poddany specjalistycznej pielęgnacji.
0: Mówiła nam Martyna Oleśkiewicz z Płońskiego Ratusza. A teraz zaglądamy do kalendarza. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele świętują, a uczniowie mają dzień wolny od lekcji. Jak sami przyznają, do szkoły zdecydowanie przyjemniej wraca się wtedy, gdy w klasie czeka ulubiony nauczyciel. A tych, jak się okazuje, wcale nie brakuje.
4: Mam kilku takich nauczycieli. Bardzo lubię moją panią z polskiego, z matematyki. Można na nią liczyć zawsze.
5: Lekcje są nie aż tak zamulające.
6: Pani od informatyki
7: pomaga, mogę na nią liczyć zawsze.
8: Ogólnie to lubię wszystkich.
0: Z uczniami z płońskich szkół rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Czas na noc bibliotek w Ciechanowie. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców w piątek do Krzywej Hali przy placu Piłsudskiego 1. W programie o 17:00 monodram Basia, opowieść o żonie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a o 19:00 premiera książki Rita, Kłopoty i ja, Izabeli Koby. Wstęp jest wolny. I czas na przypomnienie, bo w regionie do piątku będziecie mogli jeszcze usłyszeć syreny alarmowe. Pamiętajcie, że nie trzeba na nie reagować, to tylko ćwiczenia.
9: W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań.
0: Powiedziała RMF Max rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sprawdzamy, co w pogodzie na środę. 7 stopni w Ciechanowie i Mławie, 6 natomiast w Płońsku. Nad Mazowszem o poranku sporo chmur i tak przez cały dzień. Z dnia na dzień coraz ciężej wynurzyć się spod ciepłej kołdry, a południe też nie zapowiada się dużo cieplejsze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni. Parasol warto mieć dziś pod ręką, bo przelotny deszcz będzie dawał się we znaki. Wiatr powieje w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Mamy ten suchar żart na start, nie?
4: No. Mateusz, proszę.
3: Co mówi matematyk do drwala? Weź rąb.
4: 4 minuty po godzinie 9, wstawaj, nie udawaj, za to mówi do widzenia.
5: Do widzenia.
4: Zostawiamy was z najlepszymi hitami i z Matełkiem, który będzie wam opowiadał suchary do końca dnia.
3: Nie, na szczęście poczekamy do jutra. Dzięki, dzięki.
4: Dzięki, cześć. Aha.
3: Hej!
4: Ej, nauczyciele, jeszcze raz. Wszystkiego
5: najlepszego.
3: Ej. I w ogóle wszyscy, cześć, na razie.
4: Siem.

Spokojnie, ten tydzień nie będzie trwał bez końca. Mamy już środę, już jesteśmy na półmetku roboczego tygodnia, a tutaj po dziewiątej jak zwykle melduje się byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski już z wami. No i zapraszam jak zwykle do godziny 12. Dużo hitów na maksa, lokalne sprawki i klimacik, który mam nadzieję pomoże wam przetrwać do końca dzisiejszej zmiany. Na początek DJ Antoine, Timothy i Kalena, Welcome to Saint-Tropez, a za chwilę jeszcze Tove Lo, Talking Body.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: Pizza. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie.

No dzięki, Landberry Trips za nami w byle do obiadów RMF Max Mazowsze. A jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejsze popołudnie, to przed nami bardzo ciekawe spotkanie w Ciechanowie. Małgorzata Serafin odwiedzi Krzywą Halę przy placu Piłsudskiego 1. To dziennikarka, prezenterka telewizyjna i autorka książki Jak odzyskać siebie? Kobieca twarz depresji. Będzie mowa o depresji, kryzysach psychicznych, leczeniu, ale też o relacjach i odzyskiwaniu równowagi. Jeśli więc jesteście zainteresowani takimi tematami, macie jakieś pytania, to śmiało możecie wpadać. Wstęp jest darmowy, więc tym bardziej zachęcam, żeby znaleźć chwilę i tam zajrzeć. Na pewno będzie to bardzo wartościowy czas. Jak coś, początek spotkania o godzinie 17:00.

0: Takie środowe przyjemności gramy wam w Byle do obiadu w RMF Max, ale to nie wszystko, bo słuchajcie, dzisiaj w złotej kumulacji ponownie szansa na nawet 1 000 000 złotych. Minimalnie w sejfach 21 tysięcy, więc już za samo odebranie telefonu, za samo wejście do finału macie naprawdę fajną kasę, ale gra oczywiście toczy się o 1 000 000 polskich złotych. Zgłoszenia, przypominam, możecie ogarnąć przez rmfmax.pl albo na 7467 Śląstam hasło Max. Kosztuje to 4,92 zł, ale taka inwestycja może wam się naprawdę solidnie opłacić. Nawet 1 000 000 złotych w naszych sejfach, albo minimalnie 21 koła. Max na 7,4,6,7.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sprawdzamy, co w pogodzie na środę. 7 stopni w Ciechanowie i Mławie, 6 natomiast w Płońsku. Nad Mazowszem o poranku sporo chmur i tak przez cały dzień. Z dnia na dzień coraz ciężej wynurzyć się spod ciepłej kołdry, a południe też nie zapowiada się dużo cieplejsze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni. Parasol warto mieć dziś pod ręką, bo przelotny deszcz będzie dawał się we znaki. Wiatr powieje w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Rewelacyjna tegoroczna ekipa męskiego grania. Zalia, Vito i Igor Herbut zagrali w RMF Max Mazowsze. Za chwilę najnowszy flash i prognoza punktualnie o 10. A teraz jeszcze przeniesiemy się na chwilę do Płońska, bo tam, słuchajcie, ostatnio Urząd Miasta przekazał informacje na temat korzystania ze stadionu miejskiego. Jeśli zastanawialiście się, czy taki zwykły mieszkaniec będzie mógł sobie tam pobiegać na bieżni, to tak, ale w wyznaczonych dniach i godzinach. Dla tych, co wolą rano aktywnie zacząć dzień, bieżnia będzie dostępna we wtorki i czwartki od 7 do 9. Natomiast dla tych, co wolą zrobić trening po pracy, wyznaczone są poniedziałki, środy i piątki od 18.30 do 20.00. Warto też wcześniej sobie obczaić regulamin obiektu. A jak już to zrobicie, to wtedy tylko pozostaje ruszyć się z kanapy i nie szukać już wymówki, że a dziś to mi się nie chce.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A żeby wam się chciało w pracy, gram wam takie nówki sztuki. Projekt Alorn, Back to Yours, teraz w RMF Max Mazowsze. I've been fighting.

0: Reklama.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
2: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
0: I po reklamie.
9: Grzegorz,
10: Asia, Martyna,
11: Lady Gaga.
10: Z tej strony modelki
12: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
13: 10:00 w RMF Max Mazowsze, to oznacza czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Z wami Daria Polak, dzień dobry ponownie, zapraszam. To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Technik Wojsk Lądowych znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem. Takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. A teraz odrobina sportu. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Rozstawiona z numerem 16 polska tenisistka przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Buzkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała. Dziś Maję Chwalińską czeka jeszcze rywalizacja w deblu, w którym występuje w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
13: W RMF Max Mazowsze na bieżąco informujemy Was o sytuacji na drogach w regionie i uwaga kierowcy, na Krajowej 60 w Pęchcinie koło Ciechanowa trwają roboty drogowe. Ruch odbywa się tam wahadłowo, dlatego warto zachować ostrożność i liczyć się z możliwymi opóźnieniami. Teraz wracamy do wczorajszego potrącenia w Ciechanowie. Na Rondzie Solidarności 63-letni kierowca ciężarówki z naczepą potrącił 56-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Poszkodowana trafiła do szpitala, a z najnowszych ustaleń policji wynika, że oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierowca został zatrzymany. Jesteśmy na bieżąco również z tym, co dzieje się w regionie i mamy dla Was kolejną ciekawą propozycję na weekend. W najbliższą niedzielę w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbędą się interesujące warsztaty. Sprawdźmy, co przygotowali organizatorzy.
14: Kolejna rodzinna niedziela w muzeum. Tym razem uczestnicy zajęć będą mogli wykonać proporce średniowieczne. W trakcie zajęć zapoznają się z historią proporców i chorągwi średniowiecznych. Poznają techniki graficzne, m.in. stempla na płótnie.
13: Zapraszał Kamil Leszczyński z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Na zajęcia można zapisać się telefonicznie. Zostajemy w Ciechanowie. W samym centrum miasta pojawiła się tablica upamiętniająca 20 edycji ciechanowskich otwartych spotkań motocyklowych. To inicjatywa klubu Wolny Wydech. Wydarzenie od lat przyciąga motocyklistów z różnych stron Polski, a jego znakiem rozpoznawczym są ryk silników, rockowa muzyka i spotkania na zamkowych błoniach. I na koniec Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza na kolejną odsłonę projektu Ciechanowianie na dużym ekranie. Będą spotkania z twórcami związanymi z naszym regionem, a pierwsze z nich już 16 października. października. Kolejne zaplanowano na 19 i 26.
9: 26 października o godzinie 18 w ramach naszego cyklu Ciechanowianie na dużym ekranie odbędzie się spotkanie z autorem zdjęć do filmu Pod mocnym aniołem, panem Tomaszem Madejskim. Pan Tomasz wywodzi się z powiatu ciechanowskiego. Przyjdźcie i zobaczcie, przekonajcie się sami, jak wiele gwiazd ze świata filmu narodziło się właśnie tutaj. Spotkanie poprowadzi znana reżyserka, ciechanowianka Aneta Kopacz.
13: Mówiła Edyta Bojkowska-Kolek z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Czas na pogodowy update. W Ciechanowie i Mławie przed południem 7 stopni, a w Płońsku tylko 6. Nad Mazowszem sporo chmur i niestety tak zostanie już przez cały dzień. Coraz trudniej wygrzebać się spod ciepłej kołdry, a południe wcale nie przyniesie wielkiego ocieplenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 stopni. Do tego przelotny deszcz, więc parasol warto mieć pod ręką. Wiatr w porywach rozpędzi się do 30 km na godzinę, ciśnienie wysokie, ale biometr niestety nie rozpieszcza. Trzymajcie się ciepło i zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Środa po 10:00, lecimy dalej z tematem. Tutaj cały czas RMF Max, tutaj byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski przed majkiem, niezmiennie, siemaneczko ponownie. Szczególnie dzień dobry tym, co od niedawna razem z nami. No i odpalamy kolejną godzinę pełną hitów na maksa. Na dobry start, Tobi Romeo, Fly High.

Bardzo jestem ciekaw tej nowej płyty od Zali, a singiel Tylko kochaj mnie jest jej zwiastunem. Prace w studiu trwają, ale jeszcze nie znamy dokładnej daty premiery. Pozostaje zatem nam cierpliwie czekać. No, a ten czas oczekiwania umilą nam teraz Just Jack Style i Yon z wiralowym Turn the Lights Off. Dajcie koniecznie głośniej. Tak wam pięknie gramy w Byle do Obiadów RMF Max.

0: reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: I po reklamie.
2: My name is Alex Warren.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Ten rok zdecydowanie należy do niej. To Oliwka i jej najnowszy solowy singiel Poza Tobą Nic w RMF Max Mazowsze. A skoro już tak jesteśmy przy sukcesach, to pora na dobre wieści z Mławy. Słuchajcie, tamtejszy policjant zdobył tytuł najlepszego dyżurnego w regionie. Podkomisarz Krzysztof Grędziński zwyciężył w wojewódzkim finale turnieju służby dyżurnej 2.26, który odbył się ostatnio w Radomiu. Konkurencja była naprawdę spora, bo w eliminacjach wystartowała ponad 200 policjantów, a do finału zakwalifikowała się tylko najlepsza piątka. Uczestnicy musieli wykazać się m.in. sprawnym przyjmowaniem zgłoszeń, obsługą policyjnych systemów i kierowaniem działaniami funkcjonariuszy. A teraz przed panem Krzysztofem kolejny etap. Od 18 do 20 listopada będzie reprezentował Mazowsze podczas ogólnopolskich finałów w Katowicach. No to przesyłamy gratulacje, panie Krzyśku, i trzymamy kciuki za kolejny sukces, tym razem ogólnopolski.

0: w Max to nowa Taylor Swift i Patient Zero przed momentem. Ale oprócz tego mamy dla was teraz rundę bonusową razy 250 zł kumulacji o nawet milion polskich złotych. To zabawa z największymi pieniędzmi w historii Maxa. No a kwota minimalna, jaka jest dzisiaj w sejfach, to już nie 21, a 25 tysięcy. Tak więc teraz każdy wysłany SMS o treści Max na numer 7467 za 4,92 to nie jeden los, a 250 dodatkowych losów, które zdecydowanie pomogą wam wejść do popołudniowego finału. Jeśli chcecie zagrać o nawet milion albo zdobyć pewne 25 koła, to najlepiej teraz. Wyślijcie Max na 7467 albo zgłoście się przez rmfmax.pl. Runda bonusowa nie będzie trwać wiecznie, tak więc szybciutko działajcie. Max 7467 albo rmfmax.pl. Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Jak ci się nudzi, to możesz przerobić klubowy klasyk i wrócić także na miejsce pierwszej listy Hop Bands. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Robin Schulze czeka na wasze głosy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion. Lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ładne oczy masz.
13: A czy zdrowe?
12: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
13: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
12: Więcej na mazowia.pl.
14: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: I po reklamie.
18: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
19: Cześć, jestem Angelika.
20: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
21: Cześć kochani, z tej strony Klao.
22: Kari Jęcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Czas na pogodowy update. W Ciechanowie i Mławie przed południem 7 stopni, a w Płońsku tylko 6. Nad Mazowszem sporo chmur i niestety tak zostanie już przez cały dzień. Coraz trudniej wygrzebać się spod ciepłej kołdry, a południe wcale nie przyniesie wielkiego ocieplenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 stopni. Do tego przelotny deszcz, więc parasol warto mieć pod ręką. Wiatr w porywach rozpędzi się do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, ale biometr niestety nie rozpieszcza. Trzymajcie się ciepło i zostańcie z nami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

Dawcia zawsze spoko wjeżdża, a o tej godzinie w pracy to w szczególności. Dawid Podsiadło, trofea za nami w RMF Max Mazowsze. Za chwilę nowość od Miley, Bass Persuades, a wcześniej podrzucę wam jeszcze pomysł na piątek w Ciechanowie, gdzie, słuchajcie, szykuje się wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Żywności. Start o 11 w Auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Tam odbędzie się sympozjum ekologiczne pod hasłem Obudź Gen Z Zero Waste. Następnie o godzinie 16.30 wydarzenie przeniesie się na deptak przed klubokawiarnię W18. Tam w planie zupa disco, czyli wspólne gotowanie zupy z pełnowartościowych produktów, które inaczej mogłyby się zmarnować. Do tego muza, ciepła szamka i wiecie, atmosfera na pełnym luziku. A na finał już wewnątrz W18 pub quiz poświęcony niemarnowaniu żywności. Trzeba przyznać, że zapowiada się naprawdę fajnie, więc jeśli nie macie jeszcze jakichś konkretnych planów na piątek, to warto rozważyć te opcje. RMF Max. Let's go.

0: Reklama. Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm Spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Sekwento w klubie Ambra w Blichowie.
4: Każda stan deweloperski, każda biust przynajmniej czeski.
3: Już w najbliższą sobotę.

0: Gdzie impreza? Do zobaczenia! Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: I po reklamie.
7: Cześć, z tej strony Igor.
8: Hello, this is Ina.
9: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
10: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
11: 11, a to oznacza czas na flash. W pigułce słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak. Dzień dobry ponownie, zapraszam. 4,1%. Tyle we wrześniu wyniosła inflacja. Wpływ na wzrost miały oczywiście wysokie ceny paliw, dlatego wiele usług podrożało.
12: Na przykład w restauracjach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
11: Dany GUS przeanalizował Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Organizacje pozarządowe z Mazowsza mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi. Trwają konsultacje projektu rocznego programu współpracy województwa z NGO na przyszły rok. Swoje propozycje można zgłaszać do 25 października mailowo przez e-doręczenia pocztą albo składając formularz osobiście. Projekt dokumentu i formularz konsultacyjny są dostępne na stronach internetowych samorządu województwa. Nowy zbiornik retencyjny powstanie w Ciechanowie. Przy ulicy Prymasa Tysiąclecia zaplanowano staw o powierzchni blisko 0,5 hektara, który pomoże zatrzymać deszczówkę i chronić miasto przed podtopieniami. Ale to nie wszystko. Wokół zbiornika pojawią się alejki spacerowe, fontanna, nowe nasadzenia i ścieżka dydaktyczna. Powstanie też miejsce do odpoczynku i rekreacji, a miasto pozyskało na inwestycje ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych z unijnego dofinansowania. Teraz przed ratuszem ważne zadanie, przygotowanie przetargu i wybór wykonawcy. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Ciechanowie, a 16 października, jak co roku, obchodzony będzie Światowy Dzień Żywności. Będą konkursy dla szkół i otwarte sympozjum Zero Waste, a wszystko po to, by zwrócić uwagę na problemy marnowania produktów spożywczych.
13: Sympozjum odbędzie się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Wojska Polskiego. Można na to sympozjum przyjść, jest wstęp wolny.
11: Mówiła Dorota Jezierska, prezes Banku Żywności. W RMF Max przypominamy, że obchodzimy dziś Dzień Nauczyciela. Ciekawe dane z tej okazji opublikował Urząd Statystyczny w Warszawie. Zapoznał się z nimi nasz reporter Kamil Puternicki, z którym teraz się połączymy. Kamil, Kamil, powiedz nam, ilu nauczycieli pracuje w mazowieckich szkołach?
8: Urząd Statystyczny wyliczył, że na Mazowszu jest ponad 78 tysięcy nauczycieli. Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że 84% to kobiety, ale za to wśród kadry dydaktycznej na uczelniach 54% stanowią mężczyźni.
11: A co z zarobkami? Czy coś w tej kwestii zmienia się, może na lepsze?
8: Przeciętne wynagrodzenie brutto to ponad 9,5 tysiąca złotych i jest wyższe niż w latach ubiegłych. Najlepiej jednak zarabia się w stolicy.
11: No i w Warszawie to ponad 10 tysięcy złotych brutto.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sprawdźmy, co dzieje się za oknem, bo jesień coraz śmielej daje nam się we znaki. W Ciechanowie i Mławie mamy ciągle 7 stopni, a w Płońsku termometry pokazują zaledwie 6. Nad całym regionem sporo chmur i niestety na większe przejaśnienia na razie nie ma co liczyć. Temperatura będzie powoli rosnąć, ale nie nastawiajcie się na wielkie ocieplenie. Przyda się ciepła kurtka, a do torby warto wrzucić parasol, bo miejscami może przelotnie popadać. Ciśnienie jest wysokie, a biometr ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Minęła 11 w RMF Max, ostatnia godzina przedpołudnia przed nami i też ostatnia godzina programu Byle do obiadu, najlepszego do słuchania w pracy. Piotrek Świderski z wami do 12. Cześć!

Tempo się zgadza, energia też i o to zadbał właśnie duet Two Colors. Ich nowy numer Primadonna w RMF Max Mazowsze. A słyszeliście już, że do Ciechanowa wraca pomysłowy Dobromir? To cykl spotkań, podczas których najmłodsi poznają bajki, na których my się wychowaliśmy. Ale oglądanie to nie wszystko. Będą też zagadki, zadania, doświadczenia i kreatywne zajęcia, podczas których dzieciaki rozwiną własne pomysły. Retro warsztaty odbędą się w Bibliotece Głównej przy Batalionów Chłopskich 15 i zaproszone są na nie dzieci wieku od 6 do 10 lat. Spotkanie zaplanowano na 24 października, więc jest jeszcze trochę czasu, ale daję wam znać już teraz, bo liczba miejsc jest mocno ograniczona i trzeba wcześniej się zapisać. Kontakt i więcej szczegółów, jak coś, możecie sobie obczaić na fejsie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

0: Turbo emocjonalny numer to Swedish House Mafia i Like Lee. Taka kolaboracja z numerem Happiness is So Sad na antenie RMF Max. Ale prawdziwe środowe emocje to dopiero przed nami. Finał złotej kumulacji w RMF Max z nagrodą główną w wysokości 1 000 000 zł. Minimum w naszych sejfach dziś, przypomnę, 25 koła. Więc nawet jeśli zaryzykujecie i będziecie chcieli sejf, to mniej niż 25 koła na pewno tam nie będzie. Tylko najpierw trzeba wysłać hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92, albo zgłosić się do gry przez rmfmax.pl. 25 tysięcy złotych albo nawet milion, za który już naprawdę można zmienić swoje życie. Tylko najpierw spróbuj i wyślij hasło Max na 7467. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phoenix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phoenix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
12: Dużo dobrego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
12: Za mniej.
14: Dzień dobry.
15: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
14: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
15: Interesujące, ale co to?
14: Lokata banku pocztowego.
15: Biorę.
14: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: I po reklamie.
22: Hit na maksa!
23: RMF Max Mazowsze.

0: I to jest rytm, który środa lubi najbardziej. A dzisiaj jest środa, więc dlatego tak wam gramy w RMF Max 2:30.
1: To wam na pewno dzisiaj gdzieś wyskoczy, bo lata po całym internecie, więc warto, żebyście wiedzieli. Rachunek za prywatną wizytę u lekarza.
0: Widziałem.
1: 2 minuty, trwała wizyta. 280 zł kosztowała.
0: No i internet, wiadomo, komentuje. Dyskusje prowadzone są na różne tematy. Wśród nich jedna najciekawsza, że prawdziwa rewolucja w służbie zdrowia będzie wtedy, jak lekarze, jak wszyscy inni pozostali usługodawcy, będą mogli pobierać wynagrodzenie dopiero po zakończeniu usługi. Czyli tu w przypadku lekarza będzie to po wyleczeniu. Wyleczony 280 się należy. Niewyleczony... Lecimy dalej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o Mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych.
3: O? Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Gdyby wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mamy południe, ale pogodowo szału nie ma. Na Mazowszu nadal królują chmury, a słońce raczej nie będzie dziś rozpieszczać nas swoją obecnością. W Ciechanowie i Mławie temperatura powinna wzrosnąć do około 8-9 stopni. Podobnie będzie w Płońsku. Do wiosny daleko, a jesienna aura przypomina, że czas wyciągnąć z szafy cieplejsze ubrania. Miejscami możliwy jest przelotny deszcz, dlatego jeśli planujecie wyjście na miasto, parasol może okazać się całkiem przydatnym kompanem. Ciśnienie pozostaje wysokie, a biometr niestety niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: To dla tych, co dzisiaj w pracy tak mają, że nie chce mi się. Karol G. I już chce mi się, mam nadzieję. Za 8 minut pierwsza i będzie informacyjny flash w RMF Max.
1: Jak macie takie misie dzisiaj w pracy, to się zajmijcie jedzeniem. Tak jak misie, bo misie teraz jedzą na potęgę, bo muszą przed zimą zrobić masę.
0: Masę, dobrze. No, misie robią masę, turyści robią rzeźbę, jak takiego misia zobaczą.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: Europejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej!
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Płońsk.
1: Trzynasta w RMF Max Mazowsze, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak, dzień dobry ponownie, zapraszam. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału. Bogdan Święczkowski czeka na odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności.
2: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takich sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
1: Maciej Berek złożył wcześniej podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Uwaga mieszkańcy Gruduska i Sokołowa. Awaria sieci wodociągowej i przerwa w dostawie wody. Utrudnienia potrwają do czasu usunięcia usterki. Warto więc sprawdzić zapasy wody w kranach i butelkach. Kolejne miliony złotych to środki, które dziś trafią do gminy Załuski w powiecie płońskim. Unijne wsparcie umożliwi realizację ważnych inwestycji. Za niespełna godzinę władze lokalne i Urząd Marszałkowski w Warszawie podpiszą stosowne umowy.
3: W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza gmina Załuski otrzyma ponad 5 milionów złotych. Dzięki temu wybudowana zostanie nowa świetlica wiejska w Słotwinie. W Kroczewie, Stróżewie i Szczytnie przeprowadzona zostanie modernizacja oddziałów przedszkolnych, a w samych Załuskach powstanie nowoczesny ekopark. Jeszcze tylko podpisy pod umowami i można przystępować do realizacji zadań.
1: Tyle od Kamila Puternicy. Sportowa siła i odporność psychiczna. O tym będzie w Ciechanowie już w środę 21 października. Gościem Krzywej Hali będzie Iwona Guzowska, mistrzyni świata w boksie i kickboxingu. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Czytam, czuję, rozumiem. Rozmowy o psychice między półkami. Start o 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Piłsudskiego, a wstęp wolny. Teraz uwaga ku przestrodze. Nie zawsze to, co oglądacie w internecie, jest takie jak w rzeczywistości. Powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie ostrzega przed zakupami w sieci, zwłaszcza, że z roku na rok rośnie liczba osób, które w ten sposób pada ofiarą oszustów.
4: Niestety w tej chwili tych zapytań to są właśnie zakupy internetowe, a na dobrą sprawę nie same zakupy, tylko możliwość zwrotu, bo niestety coraz częściej kupujemy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie towary z Chin bezpośrednio. I rzecznik może działać tylko na terenie Rzeczpospolitej, także tutaj niestety niewiele mogę pomóc.
1: Mówił Wojciech Bogdan, powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie. W ubiegłym roku do powiatowego rzecznika konsumentów w Ciechanowie właśnie wpłynęło ponad 360 spraw. Co więcej, ponad 30% dotyczyło zakupów przez internet. W tym roku to już 50% wszystkich spraw. A we fleszu o 13 to już wszystkie informacje. Zostańcie z nami, bo teraz czas sprawdzić, co nowego w pogodzie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Przed nami najcieplejsza część dnia, choć umówmy się, na pogodowe szaleństwo nie ma co liczyć. W Ciechanowie, Mławie i Płońsku termometry mogą wskazać około 10 stopni, a lokalnie temperatura może wzrosnąć do 11. Niestety, chmury nadal szczelnie przykrywają niebo i niewiele wskazuje na to, żeby miało szybko odpuścić. Do tego trzeba liczyć się z przelotnym deszczem, więc parasole wciąż pozostają w grze. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę sprawi, że na zewnątrz może być chłodniej niż pokazują termometry.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
3: Najważniejsze jest to, żeby w dzień nauczyciela też się czegoś nauczyć.
4: Więc możemy się nauczyć, jak się robi przerwę w pracy, tylko sobie poszukamy dzwonka, bo wiecie, że dzwonek jest dla nauczyciela, nie?
3: Jestem zawsze pod ręką.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Silva Bumpa w RMF Max w środę, a brzmi jak piątek.
1: Ha, super, 18 minut po pierwszej po południu. Czy słyszą mnie grzybiarze? Kochani, jeżeli gdzieś ruszać z koszykiem, to tylko w Himalaje, bo tam można znaleźć Yarsa Gumbę. To jest maczużnik chiński, ale najlepsze jest to, że kilogram tej Yarsa Gumby kosztuje 400 tysięcy złotych.
0: Co?
1: A jeszcze lepsze jest to, że przeliczamy to na złotówki, bo Yarsa Gumbę, teraz internet o tym pisze, odnalazł Polak!
0: No
1: Polak,
0: i super,
1: Yarsa
0: brawo my!
1: Gumbę, pewnie, brawo!
0: Tylko żeby jechać na te grzyby w Himalaje, to by trzeba było mieć tak z długi weekend jeden przynajmniej, nie?
1: Będzie okazja już niedługo. To dobrze, weźcie urlop przy 11 listopada. Yarsa Gumba już na was czeka.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: 10 sztuk, drugi tańszy produkt za złotówkę, a do tego wszystkie mascarpone, drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
7: I po reklamie.

0: Najlepsze popołudnia w pracy macie z RMF Max. Dwie po pół do drugiej, ale teraz pozwólcie, że z pracy to od razu was zabierzemy do łóżka.
1: Chodźcie, bo jest ważna sprawa.
0: Ważna sprawa, łóżkowa.
1: Łóżkowa. Spanie z pupilem w jednym łóżku jest dobre dla naszego snu. To są nowe wyniki badań. No chyba, że masz na pupila alergię, to wtedy nie. Albo pupil ma problemy behawioralne, to też wtedy ten układ nie działa.
0: Biedny piesek, pomyśleliście, problemy behawioralne. Ja sobie nawet sprawdziłem, jak Miaśka o tym powiedziała. To jest tak, rozkopywanie łóżka, wiercenie się, chrapanie, może nawet nieprzyjemny zapach z pyska.
1: I wtedy pupil w takiej sytuacji musi iść spać do końca.
0: Także panowie, mamy wielkie szczęście. Mamy szczęście, że nasza miska ciągle jeszcze jest na stole, a nie na podłodze.

0: tajemnicza koperta przywędrowała do naszego studia dosłownie przed momentem. Zaszeleść kopertą.
1: Mam ją tutaj. Mam ją tutaj i słuchajcie, jest na niej napisane otworzyć najwcześniej o 13:39. Odliczajcie razem z nami. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: Już zacznij otwierać, no! Jest!
1: Jest! Ła! Ła! Aśka!
0: Co?
1: Rośnie kwota minimalna w złotej kumulacji.
0: Do?
1: 30 tysięcy złotych. Wiadomość prosto z naszej szczęśliwej koperty.
0: 30 tysięcy złotych minimum w sejfach złotej kumulacji dzisiaj. A maksimum to 1 000 000 złotych.
1: Grajcie o te wielkie pieniądze. Jak już wejdziesz do finału, to wygrasz 30 tysięcy. Otwierając sejf, wygrasz 30 tysięcy i więcej. I to może być nawet 1 000 000. I teraz jest dobry moment na zgłoszenie, bo proszę Państwa, każde zgłoszenie mnożymy teraz, uwaga, uwaga, razy 300.
0: 300 razy więcej szans na to, że to do Was uśmiechnie się dzisiaj szczęście i wejdziecie do finału złotej kumulacji, ale żeby tak było, to wysyłamy hasło MAX pod nasz nowy numer 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje ten MAX pod 7467 albo zgłaszacie się przez www.rmfmax.pl i tam ten mnożnik razy 300, sprawdzone, też obowiązuje.
1: Nowe, świeżutkie, minimum 30 tysięcy złotych, a w grze nawet 1 000 000. Max. I teraz jest super okazja, wyślij MAX na 7467. Każde zgłoszenie mnożymy razy 300.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Z tej strony Asia.
6: Tu Radek.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Hey, it's Dua Lipa.
9: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Sprawdzisz?
9: Sprawdź.
4: Sprawdź.
11: Pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Przed nami najcieplejsza część dnia, choć umówmy się, na pogodowe szaleństwo nie ma co liczyć. W Ciechanowie, Mławie i Płońsku termometry mogą wskazać około 10 stopni, a lokalnie temperatura może wzrosnąć do 11. Niestety, chmury nadal szczelnie przykrywają niebo i niewiele wskazuje na to, żeby miało szybko odpuścić. Do tego trzeba liczyć się z przelotnym deszczem, więc parasole wciąż pozostają w grze. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę sprawi, że na zewnątrz może być chłodniej niż pokazują termometry.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Chłopak, tak, DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max.
1: Shakira też ma nowego Michiko. Shakira ma nowego chłopaka. Wow, jest brawo. Od niej 12 lat młodszy, brawo. I pół metra wyższy.
2: Brawo! A w przypadku Shakiry wiadomo, i jeden, i drugi parametr jest z dnia na dzień coraz łatwiejszy do osiągnięcia. Ale brawo, miłość!
1: Wiadomo, miłość najważniejsza.
2: Pewnie, niech żyją. Super. Nam oczywiście.

0: reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Minęła 14, pora na najnowszy flash i prognozę pogody. W RMF Max Mazowsze z Wami Daria Polak. Dzień dobry ponownie, posłuchajcie. Dwa kolejne działy negocjacji członkowskich z Unią Europejską otworzyły Ukraina i Mołdawia. W przypadku Ukrainy stało się to możliwe po odblokowaniu rozmów przez Węgry. Budapeszt domagał się zmian w ukraińskim prawie oświatowym dotyczących praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Co będzie się działo dalej w tej sprawie?
2: Pozostają jeszcze do otwarcia dwa najtrudniejsze działy: rolnictwo i transport. Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp wrażliwych ukraińskich produktów, takich jak zboże i cukier, do unijnego rynku, a także wsparcie finansowe dla ukraińskich rolników. Chodzi o ochronę unijnych, a więc i polskich gospodarstw rolnych,
1: wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Stoi w Miejskim Parku w Ciechanowie i spogląda w stronę Farskiej Góry. Czas odcisnął na nim swoje piętno, a dziś jakby trochę odszedł w zapomnienie. O kim mowa? O Ciechanie. Według lokalnych legend to właśnie on miał założyć gród nad Łydynią.
3: Jesteśmy w Parku Dąbrowskiego. Czy wiecie, gdzie jest posąg rzeźba Ciechana?
4: Przepraszam, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie kojarzę.
5: Nie mam pojęcia.
6: Też nie. Nie wiem, nie zwracałam uwagi.
3: Ta rzeźba znajduje się tutaj.
4: No jest zaniedbane.
3: Należałoby coś z tą rzeźbą zrobić?
4: No, odnowić może.
7: Nie mam pojęcia.
3: A często pani tutaj przebywa?
7: Ja tu mieszkam obok.
3: No to właśnie wskaże pani, że ten pomnik znajduje się zaraz ten tutaj. Może przejdziemy. Zaniedbany, prawda? Nawet nie widać żadnej tabliczki,
7: no,
3: nie ma.
7: No tak, to jest jakaś budowla i nie wiemy, co to jest tak naprawdę.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Kamil Puternicki, a do poszukiwań posągu Ciechana jeszcze dziś wrócimy. A czy wiecie, jak reagować w sytuacji zagrożenia i jak zadbać o bezpieczeństwo bliskich? Tego będzie można nauczyć się w Lisewie. W sobotę odbędzie się tam Akademia OLIOK, organizowana przez gminę Płońsk. W programie m.in. pierwsza pomoc, sygnały alarmowe i tworzenie rodzinnego planu bezpieczeństwa. Spotkanie potrwa od 10 do 14, a zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, więc warto przyjść z całą rodziną. A gdyby tak na chwilę zmienić niedzielę w podróż do średniowiecza? W Ciechanowie będzie taka okazja. Zamek Książąt Mazowieckich zaprasza rodziny na warsztaty, podczas których będzie można poczuć klimat rycerskich czasów i dawnych rzemiosł.
8: Zajęcia poprowadzi pan Michał Goławski, który zajmuje się edukacją historyczną i prowadzi praktyczne zajęcia dawnych rzemiosł i propaguje wiedzę o tym zagadnieniu. Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem telefonu 23 672 40 64. Zapraszamy.
1: Tłumaczył Kamil Leszczyński z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. I na koniec dalej planujemy weekend. W niedzielę lekcja historii, to w sobotę może impreza w klubie Ambra w Blichowie koło Płocka. Start o 21.30, a my mamy dla Was bilety. Po więcej szczegółów wpadajcie na stronę RMF Max do zakładki Mazowsze. We Fleszu o 14.00 to już wszystkie informacje. Teraz sprawdzimy, co w pogodzie.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy nadzieję, że nie dajecie się jesiennej aurze, bo ta wciąż nie zamierza odpuszczać. Nad Ciechanowem, Mławą i Płońskiem nadal sporo chmur, a niebo pozostanie raczej szare niż błękitne. Temperatura utrzyma się w okolicach 10-11 stopni, więc będzie to najcieplejszy moment dnia, ale do komfortowego ciepła jeszcze trochę brakuje. Miejscami może pojawić się przelotny deszcz, dlatego parasol lepiej mieć pod ręką, szczególnie jeśli czeka Was powrót do domu na piechotę. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę dodatkowo podkreśli jesienny klimat.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
10: Hity na maksa. 2:05 w środę. Trudny dzisiaj jest dzień dla meteopatów. Strasznie.
11: Pogoda nie pomaga, ale na szczęście jest świetny dzień dla meteopatów pracujących w szkole. Bo normalnie taki meteopata od majcy to by zrobił sprawdzian, żeby sobie dychnąć. A w dzień nauczyciela nie musi. Sobie i tak odpocznie.
10: Kawę sobie zrobi trzecią, będzie lepiej.

0: Naszą misją jest zrobić wam super środę po południu.
1: Ja uwielbiam te momenty, kiedy możemy wam zagrać nasze muzyczne perełki. To jest ten moment.
0: Znajdujemy takie numery, które powodują, że bez względu na to, czy usłyszysz tę piosenkę po raz pierwszy, czy po raz 100 tysięcy pierwszy, to będzie ci się bardzo podobało.
1: A do tego jeszcze dzisiaj aura za oknem idealnie pasuje do tych dźwięków.
0: To jest super jesienny numer. Jak liście słyszą tą piosenkę, to spadają. Eminem, Dido.

0: Wiem, że uwielbiacie. Uwielbiacie słuchać RMF Max za kółkiem i chcielibyście, no przyznajcie tak szczerze, chcielibyście usiąść za kierownicą czegoś nowego. Czegoś trochę szybszego, trochę bezpieczniejszego, trochę bardziej rodzinnego, z trochę bardziej pojemnym bagażnikiem i żeby miał taki kolor, na którym co prawda widać, że jest nieumyty, ale za to jak sąsiad zobaczy ten Black Onyx Volvo, wasze nowe Volvo XC40, to oszaleje z zazdrości.
1: Krótko mówiąc, jest piękne, jest czarne i właśnie wjechało do złotej kumulacji w RMF Max Volvo XC40.
0: Dzisiaj minimalnie w sejfach 30 tysięcy złotych, do wygrania nawet milion, a w piąteczek, słuchajcie, Volvo XC40 i teraz najlepsze, jak wyślesz teraz zgłoszenie, wyślesz SMS-a zgłoszeniowego, to uwaga, dostaniesz się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale do piątkowego również, a w ten piątek możesz wygrać już nie tylko milion, ale też to rewelacyjne czarne Volvo.
1: Więc trzeba wysyłać tego SMS-a, najlepiej teraz, bo jednym hasłem Max, które wyślesz pod 7467 492 z VAT-em, kosztuje ten SMS, ale ten jeden Max wprowadza cię do dzisiejszego losowania i do losowania w piątek.
0: Wykorzystaj szansę, zagraj teraz, wyślij Max na 7467 i niech radio w samochodzie gra ci jeszcze lepiej.
2: Max.
0: Właśnie teraz, Max 7467.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Foniks Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Foniks Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik. A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Autoserwis Mława oferuje naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczenie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Autoserwis. Mława Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
18: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
20: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: I po reklamie.
7: Tu Maciek.
8: Tu Kasia.
9: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
10: Hey, I'm Ed Sheeran.
11: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Mazowsze.

0: zaproszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych.
3: O? Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Gdyby wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść 2? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Ładne oczy masz.
13: A czy zdrowe?
12: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
13: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
12: Więcej na mazowia.pl.
14: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
20: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
21: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
19: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
21: Za darmo to uczciwa cena.
19: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mamy nadzieję, że nie dajecie się jesiennej aurze, bo ta wciąż nie zamierza odpuszczać. Nad Ciechanowem, Mławą i Płońskiem nadal sporo chmur, a niebo pozostanie raczej szare niż błękitne. Temperatura utrzyma się w okolicach 10-11 stopni, więc będzie to najcieplejszy moment dnia, ale do komfortowego ciepła jeszcze trochę brakuje. Miejscami może pojawić się przelotny deszcz, dlatego parasol lepiej mieć pod ręką, szczególnie jeśli czeka Was powrót do domu na piechotę. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę dodatkowo podkreśli jesienny klimat.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I'm a fireball.
1: Lubię te piosenki, które są trochę o nas. Aszameus, Irek Jakubek. Dzisiaj tłok w galeriach handlowych jest trochę większy niż zwykle, bo nie poszli do szkoły ci, którzy normalnie prowadzą w szkole lekcje.
2: No.
1: I też ci nie poszli do szkoły, którzy tych lekcji muszą słuchać.
2: A my będziemy jutro.
1: No bo jutro już nie jest dzień nauczyciela.
2: To pa.
1: Ach, pa. Jutro będę sam. Asia tylko mówi pa, żebyście nie myśleli, że będzie tak samo jak dzisiaj.
2: To mówię pa i wysyłam buziaczka.
1: O.
3: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Sekwento w klubie Ambra w Blichowie.
4: Każda stan deweloperski, każda biust przynajmniej czeski.
3: Już w najbliższą

0: Impreza. Do zobaczenia.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Kuba.
5: Tu Martyna.
6: This is Lady Gaga.
7: Z tej strony Klao.
8: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
11: No i nadeszła już 15, czas na flash i sport. Przy mikrofonie Daria Polak, a wy słuchacie RMF Max Mazowsze. Zaczynamy. Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Kiedy mogą zostać wydani polskim służbom?
12: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
11: Tyle Krzysztof Zasada.
8: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Wracamy do posągu Ciechana, który stoi w Parku Dąbrowskiego w Ciechanowie. Według legend, przypomnijmy, to właśnie on założył gród nad Łydynią. Dziś rzeźba jest już mocno nadgryziona zębem czasu, a czy mieszkańcy wiedzą, gdzie jej szukać i co sądzą o jej stanie? O to pytał nasz reporter Kamil Puternicki.
13: Czy pani wie, gdzie jest posąg rzeźba Ciechana?
14: Nie.
13: A mieszka pani w Ciechanowie?
14: No w okolicach Ciechanowa.
13: Często pani bywa tutaj w Parku Dąbrowskiego?
14: Tak.
13: Czy pan wie, gdzie jest rzeźba Ciechana? Między drzewami, między tą latarnią, możemy nawet tutaj kawałek przejść. O, właśnie jesteśmy na wprost, widzimy, jak ta rzeźba wygląda.
15: Tak, jak zapamiętałem już 30 lat, to tak stoi.
13: Widać, że są ubytki, pojawiły się też jakieś wulgarne napisy, także chyba jest jakaś podstawa, żeby coś tutaj zrobić.
15: No na pewno.
14: Jakaś tabliczka, żeby można było przeczytać i żeby wszyscy wiedzieli.
11: Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo historia Ciechana wciąż czeka na dalszy ciąg. Przenosimy się teraz do Opinogóry, gdzie jesień też ma już swój kulturalny kalendarz. Muzeum Romantyzmu po dłuższej przerwie ponownie zaprasza na spacery po zabytkowym parku, ale to nie wszystko. Placówka przygotowała również kilka wydarzeń na październik.
16: Praktycznie każdy weekend jest zapełniony w naszym muzealnym kalendarzu. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa, do powrotu do muzealnego rytmu. No i tradycyjnie ekspozycje muzealne w budynku dworu. Mamy 65-lecie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ekspozycja malarstwa XIX-wiecznego w Powozowni, ekspozycja powozów.
11: Zapraszała Monika Salomon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. A w Sochocinie będzie można bezpłatnie zbadać wzrok. Badania odbędą się w czwartek, 15 października od 16.30 do 18.00 przy parkingu OSP. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a szczegóły znajdziecie w sieci. I na koniec ważne informacje dla kierowców o cenach paliw. Decyzją ministra energii benzyna będzie jutro o 10 groszy tańsza. Od północy 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. W górę pójdzie natomiast cena diesla o 7 groszy. Olej napędowy będzie kosztował nawet 8 zł 5 groszy. A to już wszystko we fleszu o 15. Teraz czas na sport. Krzysiek Chwaliński.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Maja Chwalińska i Iga Świątek zameldowały się w 1/16 turnieju w Wuhan. W polsko-polskim pojedynku Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Bouskową. Teraz czekają mecze z Ukrainką Dianą Jastrzębską. Iga Świątek zagra natomiast ze zwyciężczynią trwającego właśnie starcia między Amerykanką Ashton Kruger a Tajką Lalaną Tararudi. Wieczorem w piłkarskiej Lidze Mistrzów m.in. starcia Manchester City z PSG, Borussia Dortmund z norweskim Bodo Glimt czy AS Romy z Realem Madryt. I jeszcze koszykówka. Dziś w Eurocupie Śląsk-Wrocław zagra z Basket Napoli. Starcie o 19 we Wrocławiu.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Nad Mazowszem szaro, buro i ponuro, deszczowo, ale za to z szansą na przejaśnienia. Nie przyzwyczajajcie się jednak, bo to tylko chwilowe. Chmury nie dadzą za wygraną, niebawem wrócą i ponownie przyniosą deszcz. Na termometrach 11, lokalnie nawet do 12 stopni i to dzisiejsze maksimum. Temperatura zacznie spadać jeszcze przed zachodem słońca. Wieczorem słupki rtęci wskażą 10, w nocy ochłodzi się do 8, a o poranku przywita nas 6. Bez czapki może się obejdzie, ale ciepła kurtka to zdecydowany must have.
4: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 15. Taką śmieszną rymowankę dzisiaj przeczytałam w internecie, że liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. I to właśnie zrobił Michał Siwek dzisiaj. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Michałku, zdrowie, jeśli nas gdzieś słyszysz, a tutaj Justyna Borycka i kanał nadawczy do 18. Cześć!

0: idealnie buja ten numer Another Talk to You w RMF Max, 10 minut po godzinie 3, a ja już jestem w dobrym humorze, już zadowolona, mimo że dzisiaj sama w pracy, no bo przecież z wami, to po pierwsze, a po drugie, świetna nowość teraz będzie grała w RMF Max, Miley Cyrus z numerem Buzz Persuade, to z jej nowiutkiej płyty i co ciekawe, słuchajcie, Miley już nie przedstawia się jako Miley Cyrus, tylko bardziej po prostu jako Miley, no bo w sumie wiadomo, taka jak ona, to jest tylko jedna. No to co, nie ma co gadać, gramy na bardzo miły koniec pracy, a może już na drogę z pracy. Buzz Persuade w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. Let's go.

0: Post Malone i Sunflower w RMF Max. Bardzo przyjemne granie na ten październik, który no, jest już takim październikiem, że spokojnie Anna i można zamienić. 20 minut po trzeciej. Dzisiaj też ważne święto i to już na pewno wiecie, Dzień Nauczyciela. No więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj może w zabawie zawodówka zapytam, czy są tu jacyś nauczyciele. Nauczyciele, piszcie teraz na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, a ja zadzwonię i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, czego uczysz. I to nie musi być nauka w szkole, możesz też być nauczycielem jogi albo instruktorem tenisa na przykład. Wszystko wchodzi w grę. Czy są tu jacyś nauczyciele? Jeśli tak, dajcie znać teraz, za co lubicie swoją pracę. Napiszcie na Messengerze RMF Max. To jest zabawa zawodówka i już za moment będę dzwonić. RMF
1: Max. Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł.

0: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: to Colors i Prima Donna w RMF Max, a ze mną jest już Gabrysia. Cześć!
1: Cześć, cześć!
0: Cześć, dobrze, że się słyszymy. Gabrysia mi powiedziała przed chwilą, że może stracić zasięg, więc słuchajcie, trzeba tutaj przejść szybko do rzeczy. Dzisiaj specjalne wydanie zabawy zawodówka, bo dziś dzień nauczyciela, więc wiem już, że Gabrysia jest z zawodu nauczycielem. Ale czego?
1: Tak.
0: Tego jeszcze nie wiemy i mam nadzieję, że wy mi pomożecie. Będziemy mieć 45 sekund, drodzy słuchacze RMF Max, żeby zgadnąć, czym Gabrysia się zajmuje. Napisałaś, że kochasz swoją pracę za to, że dzięki temu, jakiego przedmiotu nauczasz, możesz bez prowokacji mówić uczniom, żeby nie wybierali zawodu nauczyciela. Zgadza się?
1: Zgadza się.
0: No powiem ci tak, trudne się wylosowało, ale to o szczegółach opowiesz za chwilę. Ja nie zadaję na razie żadnych innych pytań, bo czas wystartować zegar. Ja tylko przypomnę, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Poproszę o pomoc, drodzy słuchacze, jak macie jakiś przykład albo jakiś typ, czym Gabrysia się zajmuje, czego uczy, to można pisać teraz. Czas start. Gabrysia, powiedz, czy ty uczysz w szkole podstawowej?
1: Mogę podpowiedzieć, że jest to liceum.
0: Liceum.
1: Nie jest to przedmiot dla maluchów.
0: Okej. Okay. Czy może to jest jakieś na przykład

0: się skończył, to słuchaj teraz. Gabrysia, no twoja rola jest taka, że możesz albo nas zostawić w niepewności, albo powiedzieć, czego uczysz faktycznie w liceum.
1: Powiem, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jest to bardzo ciekawy i najważniejszy przedmiot w liceum, czyli wcześniej podstawy przedsiębiorczości, a teraz biznes i zarządzanie.
0: Biznes i zarządzanie, tak to się teraz nazywa, no proszę.
1: Tak,
0: no dobrze, czyli... czyli zachęcasz do tego, żeby nauczycielem jednak nie zostawać, tak? Przedsiębiorczość no tak. Bardziej.
1: To pytanie często pojawia się od uczniów, skoro pani przedsiębiorczości uczy, dlaczego pani uczy w szkole?
0: No to, no widzisz, dobrze. W takim razie przynajmniej jesteś szczera, przynajmniej dbasz o przyszłość swoich uczniów, więc wielkie gratulacje. Niestety nie dla mnie dzisiaj, ale dla ciebie. Mam nadzieję, że świętujesz Dzień Nauczyciela.
1: Staram się, jak mogę.
0: Super, to miłego popołudnia, Gabrysia. Dzięki, cześć.
1: Do usłyszenia.

0: Margaret w RMF Max. Mam nadzieję, że ja powiem wszystko wprost, bo wiadomości są bardzo ważne. 30 tysięcy złotych. To jest minimalna kwota, która dzisiaj w sejfach w złotej kumulacji, a wiadomo, że w jednym z sejfów jest milion. No słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje. To jest jakieś absolutne szaleństwo. 30 tysięcy złotych minimum możesz zdobyć, jak dzisiaj Olki do ciebie zadzwonią, więc ślij teraz Max na 7467 za 4,92. Albo wejdź na rmfmax.pl. No i jeszcze teraz runda bonusowa. Największy bonus dzisiaj 330 razy. Mnożę każdego SMS-a. Emocje rosną, a losowanie już po 16. Max na 7467.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Mazowsze.
1: Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Nad Mazowszem szaro, buro i ponuro, deszczowo, ale za to z szansą na przejaśnienia. Nie przyzwyczajajcie się jednak, bo to tylko chwilowe. Chmury nie dadzą za wygraną, niebawem wrócą i ponownie przyniosą deszcz. Na termometrach 11, lokalnie nawet do 12 stopni i to dzisiejsze maksimum. Temperatura zacznie spadać jeszcze przed zachodem słońca. Wieczorem słupki rtęci wskażą 10, w nocy ochłodzi się do 8, a o poranku przywita nas 6. Bez czapki może się obejdzie, ale ciepła kurtka to zdecydowany must have.

0: Zastanawiam się właśnie, jak daleko można pojechać, jak się ma 30 tysięcy złotych. Zresztą 30 tysięcy to jest, słuchajcie, absolutne minimum, które dzisiaj jest w sejfach w złotej kumulacji. Milion cały czas czeka na kogoś z was. Być może dzisiaj właśnie trafi w swoje ręce, ale żeby tak się stało, to trzeba wysyłać. To już ostatnie minuty są. Hasło Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl. Jeszcze runda bonusowa trwa. 330 razy mnożę zgłoszenia i mocno trzymam kciuki, bo dzisiaj w sejfach minimum 30 tysięcy.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Sekwento w klubie Ambra w Blichowie.
8: Każda stan deweloperski, każda biust przynajmniej czeski.
7: Już w najbliższą sobotę 17.

0: Nowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: Jest 16, a w RMF Max Mazowsze czas na garść informacji. Z wami Daria Polak. Ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. Wielka Brytania chce być znowu bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował, że będzie zabiegał o nowe, pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską.
1: Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andy'ego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy, Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania zamierza coś z tym problemem zrobić.
0: O czym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Poważny wypadek z udziałem 14-letniego rowerzysty na trasie Szreńsk-Mława. Chłopiec miał zignorować znak stop i wjechać pod nadjeżdżający samochód. Z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, a policja apeluje do rodziców. Rozmawiajcie z dziećmi o bezpieczeństwie i sprawdzajcie, czym poruszają się po drogach. Ząb czasu robi swoje, a mieszkańcy chcieliby, żeby odzyskał dawny blask. Mowa o posągu Ciechana w Parku Dąbrowskiego w Ciechanowie. Co sądzą o nim mieszkańcy i czy wiedzą, gdzie w ogóle go szukać? O to pytał nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Czy wiedzą Państwo, gdzie znajduje się rzeźba Ciechana?
4: Tutaj przed nami w parku.
3: No właśnie, wiemy, jak ta rzeźba wygląda. No jak?
4: Jest trochę obdrapana i trochę popisana. Trochę żelbet wystaje spod warstwy betonu.
3: Jakieś prace generalnie?
4: Można by trochę przyłatać. Na pewno niewiele osób pewnie już teraz wie, że to faktycznie jest rzeźba Ciechana. Nie ma żadnej tabliczki. No ja 30 lat temu to wszyscy wiedzieli, co to jest i jakby dzieciom się też mówiło, co to jest.
0: Rzeźba stoi w parku od 1977 roku, ale jak informuje ratusz, miasto nie jest jej właścicielem. Do tematu wrócimy jeszcze w kolejnym fleszu. A czy macie już plany na niedzielę? To może rodzinna wyprawa do świata rycerzy i dawnych rzemiosł. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie szykuje warsztaty, które przeniosą uczestników w zupełnie inne czasy. Sprawdzamy, kiedy start i jak się zapisać.
5: Już 18 października zapraszamy do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, gdzie odbędzie się kolejna rodzinna niedziela w muzeum. Tym razem uczestnicy zajęć będą mogli wykonać proporcje średniowieczne. Zajęcia są przewidziane na jedną grupę, jednak w przypadku dużego zainteresowania będziemy mogli zorganizować też drugą grupę, czyli o godzinie 11 i o godzinie 13.
0: A zapraszał Kamil Leszczyński z Muzeum Szlachty Mazowieckiej. I na koniec przypomnienie. Do piątku na Mazowszu będą uruchamiane syreny alarmowe. To element ćwiczeń pod kryptonimem Syrena 26. Sygnały trwają minutę i mają wyłącznie charakter ćwiczebny. Nie ma powodów do niepokoju.
6: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Nad Mazowszem może pojawić się lokalnie trochę więcej słońca. Przejaśnienia mogą zajrzeć m.in. do Płońska i Ciechanowa. Nie przyzwyczajajcie się jednak za bardzo, bo chmury szybko wrócą i znów mogą przynieść deszcz. Na termometrach zobaczymy 11 stopni, później temperatura zacznie spadać. Wieczorem około 10, w nocy już 8, a jutro rano zaledwie 6. Czapka może jeszcze nie jest konieczna, ale ciepła kurtka to zdecydowanie podstawa. Jesień nie odpuszcza, więc ubierajcie się na cebulkę i zostańcie z nami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: 4 minuty po 16, tutaj wciąż kanał nadawczy. Justyna Borycka po tej stronie, a ze mną już w studiu i Zosia, i pani Ola, która mówi, że do złotej kumulacji do losowania zostało ile? 5 minut, 16:09, zgadza się? No to jest ostatni moment, żeby wysłać hasło MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl. 30 tysięcy złotych minimum w sejfach! RMF
10: MAX! A milion też oczywiście czeka na kogoś z was, więc zgłaszajcie się, bo to są ostatnie chwile. Olki za chwilę dzwonią. MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mamy finał Złotej Kumulacji. Uwaga, są takie telefony, które przerywają dzień i takie, które zmieniają całe życie i mamy nadzieję, że właśnie taki będzie ten, kiedy zadzwoni RMF FM do Szczęśliwca.
2: Szkoda, że pogoda nam bardziej nie dopisuje, bo fajnie byłoby zapamiętać ten dzień jako taki słoneczny, ciepły, wręcz gorący. A tutaj, no być może to słońce wyjdzie po tym, jak ktoś z was wybierze safe i wygra, no właśnie, co najmniej 30 tysięcy złotych na to.
1: Powiedzmy też,
3: osoba,
1: że
3: do której dzwonisz, ma wyłączony telefon.
2: Nie, przepraszam. Scenariusz tego dnia nie zakładał, że ktoś z was wyłączy telefon, przepraszam.
1: My mieliśmy powiedzieć, że milion czeka na właściciela i pytanie, czy właściciel czeka przy telefonie. No niestety nie, ale dobrze. W związku z tym mamy nagrodę pocieszenia. Ola, dawaj.
2: 1000 złotych na pocieszenie, a z własnego doświadczenia powiem, że środy bywają ciężkie, więc być może ktoś miał tyle telefonów dzisiaj, że aż mu się telefon rozładował. Bywa i tak. Szkoda, że nie pogadaliśmy, ale 1000 złotych na pocieszenie do ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, wędruje, więc no co, no jutro czwartek, jutro w sejfach Złotej Kumulacji zrobi się jeszcze bardziej gorąco.
1: A to tylko dlatego, że co się dzieje? Rośnie minimum. Jutro po wyborze sejfu ktoś wygra co najmniej, uwaga, i tutaj poproszę o wielki aplauz, 40 tysięcy złotych.
2: Nagroda główna to oczywiście 1000 złotych. Umówmy się tak, kto wchodzi do gry, ten odbiera jutro telefon. To jest bardzo ważne i ma ten telefon włączony, ale to, co powiedzieliśmy teraz, to nie wszystko. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jakby ktoś nie dowierzał, to ja jeszcze raz powtarzam. 40 tysięcy złotych minimalnie jutro w Złotej Kumulacji. Milion też cały czas w grze. No słuchajcie, w historii RMF Max lepiej nie było, więc daj se ten jeden SMS i zobacz, co się stanie. Max na 7467 wysyłaj teraz za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl.

0: rozpływający się wręcz. Robin Schulz, Take It Slow w RMF Max. Dobre bity na powroty z pracy. 22 minuty po czwartej. A ja właśnie przeczytałam, słuchajcie, w internecie, że Kubuś Puchatek kończy dzisiaj 100 lat. Czyli, wiecie, jakby co, to wyjadanie miodu prosto ze słoika. To nie jest problem z odmówieniem sobie deserku. To jest po prostu sekret długowieczności, okej? Okay? RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
3: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Ładne oczy masz.
6: A czy zdrowe?
5: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
6: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
5: Więcej na mazowia.pl.
7: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: I po reklamie.

0: Oscar Sims, bez końca w RMF Max. Nie wiem, czy to jest już dobry moment, słuchajcie na to, ale jest 14 października, a ja już trafiłam właśnie w tej chwili w internecie na zestawienie najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych. No ludzie, ja nie zdążyłam jeszcze ponarzekać w ogóle na sezon grypowy, który się dopiero zaczyna. Nie mam butów nawet na deszcz, jeszcze nie zaczęłam wybierać. Czy możemy jednak trochę zwolnić, proszę?
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.
0: Tak jest, ja solo w RMF Max dzisiaj do godziny 18 w kanale nadawczym, ale to nie oznacza, że zagadkowej środy nie będzie, bo będzie po 17. Tymczasem Hugo i Moving to the Sun.

0: Cieplutko masuje ten bas, co? Gnarly i Wasted w RMF Max. Dzisiaj czapeczki trzeba trzymać na głowie. Ja popełniłam ten błąd i czapeczki nie mam, więc włosy trochę zmokły i w uszy zimno. Nie róbcie tego tak jak ja, bo dzisiaj IMGW prognozuje naprawdę porywiste wiatry, zmiany w pogodzie, nawet burze mogą się trafić na południu kraju, więc uważajcie na siebie, a szczegóły pogodowe sprawdzamy za chwilę.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Nad Mazowszem może pojawić się lokalnie trochę więcej słońca. Przejaśnienia mogą zajrzeć m.in. do Płońska i Ciechanowa. Nie przyzwyczajajcie się jednak za bardzo, bo chmury szybko wrócą i znów mogą przynieść deszcz. Na termometrach zobaczymy 11 stopni, później temperatura zacznie spadać. Wieczorem około 10, w nocy już 8, a jutro rano zaledwie 6. Czapka może jeszcze nie jest konieczna, ale ciepła kurtka to zdecydowanie podstawa. Jesień nie odpuszcza, więc ubierajcie się na cebulkę i zostańcie z nami.

0: Rihanna i Jay-Z to oczywiście Umbrella w RMF Max i o to chodzi. Tak trzeba żyć, kiedy jest jesień i kiedy pada. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że to jest piosenka z czasu, kiedy Rihanna miała absolutnie najlepszą fryzurę ever. Taką prostą grzywkę, ściętą tak idealnie równo, że jak tylko wiatr zawiał, to już burzyło całą koncepcję fryzjera. No ale trudno, dla piękna czasem trzeba się poświęcać. Bez poświęceń natomiast za chwilkę ruszamy w kierunku 17. Będzie flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba!
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: pochodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: I po reklamie.

0: Poinsk. Na zegarach 17, a to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak. Dzień dobry, cześć, ruszamy. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko waszych spraw i uwaga, bo mamy dobre wieści dla mieszkańców korzystających z wodociągu w Humęcinie. Badania próbek potwierdziły, że woda spełnia wymagania pod względem mikrobiologicznym. Nie wykryto bakterii coli ani enterokoków kałowych. Potwierdzono też prawidłową ogólną liczbę mikroorganizmów w badanej wodzie. Mówiąc krótko, woda nadaje się do spożycia.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Pamiętacie wysportowanych, opalonych młodych ratowników w czerwonych kostiumach kąpielowych biegnących w zwolnionym tempie po plaży? Tak było w serialu Słoneczny Patrol, który bił rekordy popularności w latach 90. Teraz wraca. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Główna postać to teraz syn Mitcha, Hubi. Premiera w styczniu.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: A teraz zmieniamy temat. Zgodnie z obietnicą wracamy do Parku Dąbrowskiego w Ciechanowie. To właśnie tam stoi posąg Ciechana, który ma swoją historię, ale dziś coraz wyraźniej widać na nim upływ czasu. Mieszkańcy mówią, że rzeźbę trzeba odnowić, a o komentarz poprosił ich nasz reporter Kamil Puternicki.
2: Pewnie jakieś ciśnieniowe czyszczenie z tego zielonego mchu dobrze by zrobiło?
3: Też drobne ubytki są, więc należałoby to pewnie naprawić.
4: No, oczywiście.
5: To byłoby dobre rozwiązanie.
2: Napisy te może niekoniecznie cenzuralne mogłyby zniknąć.
0: Posąg Ciechana stoi w Parku Dąbrowskiego od 1977 roku. Mieszkańcy chcieliby, żeby ktoś przywrócił mu dawny blask. Problem w tym, że ratusz podkreśla, że nie jest właścicielem rzeźby, która nie figuruje też w wykazie pomników. We fleszu o 17 nie mogło zabraknąć akcentu z okazji tego wyjątkowego dnia. Pamiętacie, jakie mamy święto? Oczywiście Dzień Nauczyciela. 3/4 Polaków miało w swoim życiu nauczyciela, który wywarł na nich pozytywny wpływ. Tak wynika z zaprezentowanych dzisiaj w Dniu Nauczyciela badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz pytał na Mazowszu, czego nauczył was niezapomniany nauczyciel.
6: A niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
7: Czego uczył?
6: Polskiego.
7: I co powiedział, pamięta pani?
6: Powiedział, że na pewno jeszcze znajdę tą swoją drogę.
8: Nasza pierwsza wychowawczyni z 03 nauczyła nas w sumie takiej jedności też. Nauczyła nas, pani Klaudia, asertywności. Też, żeby się tak nie bić, żeby być dla siebie miłym.
7: Jakie zdanie dzisiaj chcecie powiedzieć waszemu ulubionemu nauczycielowi?
9: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. I na koniec jeszcze krótkie przypomnienie, bo na Mazowszu trwają bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Mogą z nich skorzystać wszystkie osoby w wieku od 18 do 26 lat. Szczepienia są darmowe od początku października.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Przed nami chłodny wieczór na Mazowszu, temperatura powoli spada, teraz na termometrach 10 stopni, w nocy ochłodzi się do 8, a czwartkowy poranek przywita nas zaledwie 6 stopniami. Bez czapki jeszcze się obejdzie, ale ciepła kurtka to już absolutny must have. A co przyniesie jutro? Pogoda ma nam zafundować trochę więcej słońca, ale dopiero w drugiej połowie dnia. Deszczu raczej nie powinno być, choć jak wiadomo, aura potrafi zaskakiwać, więc parasol lepiej mieć pod ręką. Temperatura maksymalnie do 13 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Hiciory są obecne na miejscu. Oczywiście, że tak. To jest kanał dodawczy w RMF Max. Justyna Porycka dzisiaj z wami jeszcze do 18. No a że jest środa, to wiadomo. Zagadka będzie już za chwilę.
1: RMF Max.
11: Tymczasem jeszcze Eli Oaks i Lavinia już się rozkręcają. Smyczki w ruch. No to lecimy z pracy. Reasons teraz w RMF Max.

No to dalej. Pitbull, I Know You Want Me w RMF Max. 10 minut po 17. No to wiecie, co to oznacza. Zagadkowa środa w RMF Max. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zagadka taka klasyczna, trochę kryminalna. No jest jesień, więc po takie książki być może też sięgacie. Bo teraz można się w rolę detektywa wczuć, wysłuchać zagadki, no i swoje rozwiązanie oczywiście podesłać głosówką na Messengera RMF Max. Tymczasem czytam zagadkę, uwaga. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy 3 czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej zaginionej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? Swoje rozwiązania podsyłajcie głosówką na Messengera RMF Max. No słuchajcie, do 18 do końca kanału nadawczego z tym rozwiązaniem trzeba się wyrobić, więc czekam na wasze propozycje. A powiem jeszcze, że treść zagadki, jakbyście nie zapamiętali albo jakiś szczegół by wam umknął, to można sprawdzić na Instagramie RMF Max i tam w komentarzach też odpowiadać.

0: Ten numer właśnie zyskał nowe życie. To Offenbach i Star Sailor, czyli Four to the Floor w RMF Max. 20 minut po 17. No a skoro środa, to wiadomo, co się musi wydarzyć.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Trochę trudne się wylosowało, ale odpowiedzi spływają już na Messengera RMF Max. Przypominam szybko zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie. Drugi, że szukał tej książki na półce. A trzeci, że czytał gazetę. Detektyw wie, że ktoś kłamie. Pytanie tylko, kto i dlaczego? No i teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze RMF Max, bo za chwilę rozwiązanie zagadki. Treść także na Instagramie RMF Max w nowiutkiej rolce. Tam sobie możecie też komentować, rozmyślać oczywiście, ale jakby co, to proszę o głosówki. Messenger RMF Max i szybko przypominam jeszcze raz treść zagadki. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, trzeci, że czytał gazetę. Kto kłamie i dlaczego?

0: szpiegiem. Nie, nie, nie. Rozwiązanie jest dużo prostsze, ale uwaga, przypominam zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? No i okazuje się, że detektywi RMF Max też wiedzą, bo kilka poprawnych odpowiedzi się pojawiło. Ta jest dość blisko prawdy.
1: Kłamie ten, co mówił, że szukał i nie znalazł. Pewnie znalazł i schował dla siebie, żeby nikt nie wziął.
0: No i to prawda, że kłamie ten, który szukał i nie znalazł, ale nie dlatego. Poprawne rozwiązanie, słuchajcie, jest takie.
2: Ja obstawiam czytelnika, który szukał księgi. Cały czas twierdzi, że szukał zaginionej księgi. Skąd wiedział, że ta księga zaginęła?
3: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tak jest! No moi drodzy, detektyw nie powiedział, o jaką księgę chodzi. No więc skąd ten drugi niby wiedział? No tak, no tutaj rozwiązanie zagadki proste, poradziliście sobie jak zwykle pięknie. A zagadkowa środa, klasycznie, wróci oczywiście za tydzień. Tymczasem Karol G i Baby Wow teraz w RMF Max. Na dobre powroty z pracy jedziemy!

0: Dobry vibe w drodze z pracy. Już tutaj Jack Style w RMF Max. A ja tylko przypominam, że teraz jest sezon nie na U, tylko na Echu Echu, więc uważajcie na siebie. Szczegóły pogodowe sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
1: Za mnie!
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Przed nami chłodny wieczór na Mazowszu, temperatura powoli spada, teraz na termometrach 10 stopni, w nocy ochłodzi się do 8, a czwartkowy poranek przywita nas zaledwie 6 stopniami. Bez czapki jeszcze się obejdzie, ale ciepła kurtka to już absolutny must have. A co przyniesie jutro? Pogoda ma nam zafundować trochę więcej słońca, ale dopiero w drugiej połowie dnia. Deszczu raczej nie powinno być, choć jak wiadomo, aura potrafi zaskakiwać, więc parasol lepiej mieć pod ręką. Temperatura maksymalnie do 13 stopni.

0: i w takim towarzystwie to można kończyć roboty. Dawno i How Does It Feel w RMF Max. Justyna Burycka, dzięki za dziś. Kanał Nadawczy wraca jutro po 15. Ja tymczasem zostawiam Was z Grabą, więc w dobrych rękach. Trzymajcie się, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Day.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Będzie impreza. Do zobaczenia.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Nowy zbiornik retencyjny powstanie w Ciechanowie. Staw o powierzchni blisko pół hektara ma zatrzymywać deszczówkę i chronić miasto przed podtopieniami. Ale to jeszcze nie wszystko. Powstanie też miejsce do odpoczynku i rekreacji, a wokół zbiornika pojawią się alejki spacerowe, fontanna, nowe nasadzenia i ścieżka dydaktyczna. Teraz przed ratuszem przygotowanie przetargu i wybór wykonawcy.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Zostajemy w Ciechanowie. Czas na tę bardziej zmotoryzowaną stronę miasta, której już teraz nie da się ukryć. W samym centrum pojawiła się tablica upamiętniająca 20 edycji ciechanowskich otwartych spotkań motocyklowych. To inicjatywa klubu Wolny Wydech. Wydarzenie od lat przyciąga motocyklistów z różnych stron Polski, a jego znakiem rozpoznawczym są ryk silników, rockowa muzyka i spotkania na zamkowych błoniach. We fleszu o pełnej szybka wizyta w Płońsku. Jak już Was informowaliśmy, przy Towarowej pojawiły się nowe nasadzenia.
2: Przy ulicy Towarowej, obok siedziby Muzeum Ziemi Płońskiej oraz Planetarium, zakończyły się prace ogrodnicze będące częścią projektu rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.
0: Co konkretnie udało się zrobić?
2: W wyniku tych prac są tam nowe nasadzenia. Trawnik z mikrokoniczyny i 3 nowe drzewa. Istniejący starodrzew w ramach prac związanych z tym projektem został poddany specjalistycznej pielęgnacji.
0: Mówiła nam Martyna Oleśkiewicz z Płońskiego Ratusza. Organizacje pozarządowe z Mazowsza mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi. Swoje propozycje w ramach współpracy z województwem można przesyłać do 25 października. Projekt dokumentu i formularz konsultacyjny są dostępne na stronach internetowych samorządu województwa. A teraz coś dla tych, którzy lubią sobie popstrykać fotki. Muzeum Romantyzmu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Zatrzymane w kadrze Moja Opinogóra. Wszystko w ramach jubileuszu 65-lecia placówki.
3: Wystarczy odwiedzić muzeum i uchwycić w kadrze wyjątkowe miejsce lub widok. Nie więcej niż maksymalnie 3 fotki można przesłać drogą elektroniczną do 30 listopada. Nie ma ograniczeń wiekowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu. Komisja przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.
0: Tyle od Kamila Puternickiego, a więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie internetowej muzeum. I na koniec Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza na kolejną odsłonę projektu Ciechanowianie na dużym ekranie. Będą spotkania z twórcami związanymi z naszym regionem. Sprawdźmy, co zaplanowano na 26 października.
4: Odbędzie się spotkanie z autorem zdjęć do filmu Pod mocnym aniołem, panem Tomaszem Madejskim. Przekonajcie się sami, jak wiele gwiazd ze świata filmu narodziło się właśnie tutaj. Spotkanie poprowadzi znana reżyserka, ciechanowianka Aneta Kopacz.
0: A to była Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
5: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Powoli zwalniamy tempo, ale pogoda nie zamierza nam odpuszczać. Na Mazowszu robi się coraz chłodniej, a termometry pokazują około 10 stopni. Jeśli planujecie jeszcze wyjście z domu, lepiej nie dajcie się zwieść temu, że to dopiero jesień. Ciepła kurtka zdecydowanie się przyda. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a poranek będzie jeszcze chłodniejszy. Na termometrach zobaczymy zaledwie 6 kresek powyżej zera. Słońca na razie jak na lekarstwo, więc na poprawę nastroju najlepiej postawić na dobrą muzykę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Gdzie jest teraz afterparty? No oczywiście w pokoju nauczycielskim. Pozdrowienia z okazji Dnia Nauczyciela. Wychowawcy mogą sobie jeszcze poświętować. Przemek Grybowski, witajcie po 18 w środę w RMF Max. No to na świętowanie dla pani z Anglika też. Marlon Hofstadt, taki beat I like.

Piękne imię, James. James Blunt. Kiedyś się śpiewał ballady, ale później mu się trochę odwidziało i stał się trochę bardziej taneczny. Tutaj w numerze Beside You. Mam dla was nowość. Numer, do którego bujamy się już jesienią. Nowi wykonawcy, których może, no nie może, na pewno trzeba poznać, a niektórzy kojarzą doskonale. Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, mistrz klubowych bitów Fred Again, a wszystko na klubowym klasyku. Tak to leci. Sexy Magic. Świeżynka w RMF Max.

0: O, Tove Lo, może widzieliście? No na pewno widzieliście nieraz na rolkach, chociaż może powinienem się poprawić, bo podobno nie powinno się zapowiadać jej jako Tove Lo, tylko Tove Lo, I love you, kto też lubi. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dua Lipa w numerze Levitating. Dua może być jedną z największych gwiazd brytyjskiego festiwalu Glastonbury, to jeden z największych w ogóle festiwali w Europie, ale pocieszę was, biletów już nie ma. Za to Dua Lipa będzie u nas już za moment.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Autoserwis Mława zaprasza na diagnostykę oraz naprawę aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Autoserwis Mława Płocka 91. Zadzwoń 600-891-378.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: RMF Max.
4: RMF Max Mazowsze.

0: jego numer, przy którym będziemy wspominać wakacje, bo przecież pokazał to na początku lata. Teraz chyba jedna z najważniejszych muzycznych wiadomości. Otóż po długim procesie, w ogóle po bardzo długim śledztwie, skazano w końcu zabójcę rapera Tupaka. Okazał się nim być Duane Keffi D, który stał za całą akcją. Oczywiście nie był sam, ale to Duane Keffi D został skazany przez sąd w Stanach Zjednoczonych na 40 lat odsiadki. Sprawa jest już definitywnie zamknięta. No to skoro wchodzimy już na takie rapsowe klimaty, oto nasz O Co Chodzi w nowości w RMF Max. Może to nie Tupak, ale niech spróbuje. No dajmy mu szansę. Nienawidzę Warszawy.
1: To jest nowość RMF.

była chyba bardzo dobra piosenka na WF. Może niezbyt szybka, ale tytuł inspirujący, jak ktoś po prostu nie chce, to może tak zaśpiewać na WF-ie. My body isn't ready, ale proszę

0: Pani, proszę pana, od WF-u moje ciało nie jest gotowe na te skoki przez kozła. Zostańcie z RMF Max, za chwilę poskaczamy, bo wróci ekipa Swedish House Mafia w rewelacyjnym Happiness is so sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: I po reklamie.
10: Powoli zwalniamy tempo, ale pogoda nie zamierza nam odpuszczać. Na Mazowszu robi się coraz chłodniej, a termometry pokazują około 10 stopni. Jeśli planujecie jeszcze wyjście z domu, lepiej nie dajcie się zwieść temu, że to dopiero jesień. Ciepła kurtka zdecydowanie się przyda. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a poranek będzie jeszcze chłodniejszy. Na termometrach zobaczymy zaledwie 6 kresek powyżej zera. Słońca na razie jak na lekarstwo, więc na poprawę nastroju najlepiej postawić na dobrą muzykę.

0: Sunflower, idealny bicik na piękny październik. To Post Malone i Swae Lee. Gdzie skończą tydzień na liście Hot Bands? Głosujecie aktywnie na rmfmax.pl. Nowe wydanie już od 20. Będzie też kilka nowości i ciekawe premiery. Za chwilę ekipa Fastboy. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Środa minie, tydzień zginie, więc to już najwyższa pora zaplanować sobie coś fajnego na najbliższy weekend. Gdzie i kiedy będzie się działo w naszym regionie? O tym teraz w RMF Max Mazowsze. Piotrek Świderski, zapraszam. Na początek zaglądamy do klubu Ambra Blichowo, gdzie w sobotę na scenie pojawi się Sequento. To współtwórca wiralowego hitu Stan Deweloperski. Poza tym na sali dance taneczne hiciory miksować będzie dla was DJ Cream. Start o 22, a koncert gościa specjalnego około godziny 1. Zmieniamy miejscówkę i przenosimy się do klubu Bosko w Ciechanowie. Tutaj z kolei weekend nowe balety możecie zacząć już od piątku, 16 października, na rozkładzie jazdy Dzień Nauczyciela z koncertem zespołu Cleaver. Możecie ich kojarzyć z m.in. takich disco hitów jak Za oknem deszcz i Moje ciało oszalało. Przed i po ich występie o dobry klimat na parkiecie zadba DJ Maras. Start 21.30. No i jeszcze klubo kawiarnia W18 w Ciechanowie, która w piątek od 16.30 zaprasza na swój deptak na Zupa Disco, czyli wspólne gotowanie w rytm muzy z produktów uratowanych przed zmarnowaniem.
2: Reklama. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju. Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl. I po reklamie.
3: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Pora na skrót informacji z regionu. Z Wami Daria Polak. Dzień dobry, ponownie ruszamy. Stoi w Miejskim Parku w Ciechanowie i spogląda w stronę Farskiej Góry. Czas odcisnął na nim swoje piętno, a dziś jakby trochę odszedł w zapomnienie. O kim mowa, wiecie? O Ciechanie. Według lokalnych legend to właśnie on miał założyć gród nad Łydynią.
4: Jesteśmy w Parku Dąbrowskiego. Czy wiecie, gdzie jest posąg rzeźba Ciechana?
5: Przepraszam, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie kojarzę.
6: Nie mam pojęcia.
7: Ja też nie. Nie wiem, nie zwracałam uwagi.
4: Ta rzeźba znajduje się tutaj.
5: No jest zaniedbane.
4: Należałoby coś z tą rzeźbą zrobić?
5: No, odnowić może.
8: Nie mam pojęcia.
4: A często pani tutaj przebywa?
8: Ja tu mieszkam obok.
4: No to właśnie wskaże pani, o, że ten pomnik znajduje się zaraz ten tutaj. Może przejdziemy. Zaniedbany, prawda? Nawet nie widać żadnej tabliczki,
8: no,
4: nie ma.
8: No tak, to jest jakaś budowla i nie wiemy, co to jest tak naprawdę.
3: Z mieszkańcami rozmawiał Kamil Puternicki.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
3: A teraz uwaga ku przestrodze. Nie zawsze to, co oglądacie w internecie, jest takie jak w rzeczywistości. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ciechanowie ostrzega przed zakupami w sieci, zwłaszcza że z roku na rok rośnie liczba osób, które w ten sposób padają ofiarą oszustów.
9: Niestety w tej chwili gro tych zapytań to są właśnie zakupy internetowe, a na dobrą sprawę nie same zakupy, tylko możliwość zwrotu, bo niestety coraz częściej kupujemy przez Cypr, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie towary z Chin bezpośrednio i rzecznik może działać tylko na terenie Rzeczpospolitej, także tutaj niestety niewiele mogę pomóc.
3: Mówił Wojciech Bogdan, powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie. W ubiegłym roku do powiatowego rzecznika konsumentów w Ciechanowie właśnie wpłynęło ponad 360 spraw. Co więcej, ponad 30% dotyczyło zakupów przez internet. W tym roku to już 50% wszystkich spraw. Jeden mały gest, a może uratować czyjeś życie. W Ciechanowie rusza tydzień dawcy szpiku. Od 19 do 24 października w Medycznej Szkole Policjalnej przy Sienkiewicza 33 będzie można zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców. Akcja organizowana jest z Fundacją DKMS i skierowana do pełnoletnich mieszkańców. Sprawdźcie, czy możecie pomóc komuś wygrać walkę z nowotworem krwi. We fleszu o pełnej przypominamy także, że na Mazowszu trwają bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Mogą z nich skorzystać wszystkie osoby w wieku od 18 do 26 lat. Szczepienia są darmowe od początku października. I na koniec sportowa siła i odporność psychiczna. O tym będzie w Ciechanowie już w środę 21 października. Gościem Krzywej Hali będzie Iwona Guzowska, mistrzyni świata w boksie i kickboxingu. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Czytam, Czuję, Rozumiem. Rozmowy o psychice między półkami. Start o 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Piłsudskiego. A wstęp wolny. I to już wszystkie informacje we fleszu o pełnej. Jeśli tylko macie ochotę spędzić z nami jeszcze trochę więcej czasu, wpadajcie na naszą stronę internetową. Tam na przykład czekają na Was quizy.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o Tobie. Czas na hity na maksa.
3: Zanim wskoczycie pod ciepły koc, mamy dla Was pogodowe wieści. Mazowsze czeka chłodna noc, a temperatura będzie stopniowo spadać. Z obecnych 9 stopni zrobi się 8, a czwartkowy poranek przywita nas tylko 6 stopniami. Jutro pogoda ma być nieco łaskawsza. W drugiej połowie dnia pojawi się więcej słońca, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Deszczu raczej nie przewidujemy, ale przezorny zawsze ubezpieczony, więc parasol na wszelki wypadek można zostawić pod ręką. Trzymajcie się ciepło i nie zmieniajcie stacji.
10: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Sprawdzimy, poczekamy, zobaczymy, czy tak będzie również w tym sezonie. No na październik na razie chyba nie możemy narzekać, chociaż w większości miejsc już chyba odkręcili kaloryfery. Przemek Grabowski z Wami wieczorowo, no i na dogrzanie ekipa Fastboy, nasza nowość Music Sounds.

chciała reprezentować Szwecję na Eurowizji, a teraz wy możecie reprezentować Margaret. Przed chwilą jej nowość Prima Ballerina, na którą też możecie głosować na liście Hot Bands. Nowe wydanie od 20, ale teraz nowy beat, który w tym tygodniu obowiązkowo polecam dodać u siebie do playlisty, do ulubionych. No u nas już leci nowy wykonawca, to Alone i jego Back to Yours.

Klubowy klasyk Faithless zyskał nowe życie, gdy zaśpiewała Bibi Rexa i tak powstało New Religion. Mam wiadomość dla fanów Billie Eilish. Billie na razie nie wchodzi aż tak w klubowe klimaty, ale potwierdziła, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki i gigantyczna, największa w jej karierze trasa koncertowa, która będzie trwać 2 lata w 2027 i w 2028, tak więc możliwe, że może będzie polski przystanek, ja bym bardzo chciał. Zostańcie z RMF Max, za chwilę głos Adama Lamberta w jego chyba największym hicie Ghost Town.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Chcę więcej, Fuka i Lipka i Enklawa wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym porozmawiać o waszej pamięci, bo ja jestem trochę w szoku. Słynny muzyk, piosenkarz, ex-Beatles, Sir Paul McCartney stwierdził, że pamięta, jak się rodził, pamięta swoje narodzenie. Że widział białe kafelki w szpitalu, ale może mu się pomyliło, może pamięta narodzenie, ale to było Boże Narodzenie sprzed roku. A ja pamiętam, jak Lost Frequencies pokazał swoje Are You With Me i tak zaczynała się jego kariera, kiedy przerabiał hit muzyki country tak naprawdę. I proszę bardzo, lata lecą, Lost Frequencies wciąż na scenie, w nowości śpiewa Mari Frost, Paraiso. RMF.

Praca z nowością na liście Hot Bands. Sam Felt poleca się w tym tygodniu w kawałku Need That Love. I potrzebuję waszych głosów, waszego wsparcia w Polsce. rmfmax.pl, to jest naprawdę dobry beat. Na miejscu trzecim też, każdego dnia coraz wyżej. Projekt Neptunika już tutaj, w

taki pozytywny przekaz, prawda? Lucky Ones, mega optymistycznie. Topik i Carte Blanche, nasza taneczna, pozytywna nowość. Takiej nuty potrzebujemy jesienią w RMF Max. Na miejscu trzecim w środę w zestawieniu listy Hot Bands, coraz wyżej Neptunika w kawałku Ryf, na drugim Robin Schulz, Take It Slow. Kto jest najlepszy? Na miejsce pierwsze wraca nam dzisiaj, bo była tu już nie raz. Zalia, trudno ją pobić, tylko kochaj mnie. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Oczywiście, że na zawsze. Dzisiaj jedynka, Zalia, Tylko kochaj mnie. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Będzie Malik Montana, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Środa już prawie na finiszu, a weekend na horyzoncie, więc sprawdźmy, co tam fajnego można robić w najbliższy piątek i sobotę w naszym regionie. To jest RMF Max Mazowsze, Piotrek Świderski. Zapraszam na szybki przegląd najciekawszych wydarzeń. Zaczynamy od Ciechanowa i propozycji na piątkowe popołudnie. Klubo Kawiarnia W18 zaprasza od 16.30 na swój deptak, gdzie odbędzie się zupa disco. Będzie wspólne gotowanie z produktów uratowanych przed zmarnowaniem, będzie też muza i fajna, luźna atmosfera. Później możecie ruszyć na przykład do klubu Bosko w Ciechanowie. W piątek, 16 października u nich impreza z okazji Dnia Nauczyciela, a na scenie Cleaver. To ekipa znana m.in. z numerów Za oknem deszcz i Moje ciało oszalało. Przed ich koncertem i po parkiet rozkręcać będzie DJ Maras. Początek 21.30. A na sobotę poleca się Ambra Blichowo. Tam wystąpi Sequento, współtwórca wiralowego stanu deweloperskiego. Support zapewnią Live DJ oraz Big Age. Start godzina 22, a koncert około 1 w nocy.
2: Reklama. A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
12: I po reklamie.

Właśnie tak zaczynała się jego kariera, tak zaczynał Avicii, który początkowo podpisywał się pseudonimem Timberg. Sick Bromance, taki klasyczek wjechał wieczorowo. Przemek Grybowski, witajcie po 21, ale to jest także nasz czas na nowości. No i jest tutaj Malik Montana, jest ekipa, jest Huncho, jest Wiktor i...

0: Seta Oleso i jego wielki hicior RMF Max. A wiecie, co się zbliża? No wiadomo, że Halloween się zbliża, a później to będziemy już liczyć czas do świąt. No i Black Friday się zbliża. Za milion to można chyba pół magazynu sobie wykupić i milion można wygrać jesienią w RMF Max, bo przecież wystartowała nasza nowa zabawa. Szczegóły na rmfmax.pl. Można się wkręcić. Ja za chwilę będę wam wkręcał dobre bity, bo wróci tutaj Liwka, Artemas oraz Felix Jen. Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Czekam na więcej nowości od tych chłopaków. To Bauza w numerze Magnetic. A kto tak późno, dość późno słucha nas na przykład jeszcze na robocie? No to pozdrawiam wieczorowo na robocie, tylko proszę tam nie przesadzać, bo wychodzi, że co piąty pracownik jest często niezadowolony z faktu, że bierze na siebie zbyt dużo obowiązków. No można brać więcej, tylko żeby kasy było więcej, prawda? Dbajcie o siebie. Muzyka na pewno pozwoli się wyluzować po pracy, po szkole. Teraz PZ, Mata i Kasba Łagany, ich plan B.

Uwielbiam ich styl, taki rozmarzony, trochę plażowy również, słoneczny dance, music sounds, nasze nowości, teraz jeszcze jedna. Mówi się, że niektórych piosenek to nie powinno się dotykać, odświeżać, że kiedyś to było i w ogóle. No było i jest, bo jest nowa wersja hitu grupy Stasaila, Fall to the Flow, ale wszystko podkręca francuska ekipa Offenbach i tak to leci w 2026.

0: Take Me Back, Kygo i jego bity wieczorowo w RMF Max. Ja też will be back, I'll be back, DJ Graba. Słyszymy się już czwartkowo od 18 w RMF Max. Jutro od 20 też nowe wydanie listy Hobbens, już tak przedweekendowo. Dziesiątka hiciorów, nowości, premiery. Sprawdzajcie swoich ulubionych wykonawców, wspierajcie ich obowiązkowo na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: słońce na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie